0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zalane drogi i powalone drzewa, gwałtowne burze przeszły przez Śląsk. Statystycznie przeciętna rodzina wyda na wakacje 5100 zł. Zaczął się festiwal Open Air.
2: Dobra zabawa, klimat fajny, ludzie są wspaniali na festiwalach.
1: Potrwa do soboty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Chozioł.
3: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury powodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
1: Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowało Ministerstwo Finansów. W poniedziałek zakończył się tak zwany pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe. Tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać i wyjeżdżamy częściej. Wojciech Kowalik.
4: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
5: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
4: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
1: Niemiecka prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciw Ukraińcowi podejrzanemu o udział w grupie odpowiedzialnej za wysadzenie gazociągu Nord Stream 4 lata temu. Serhii K., były wojskowy, został aresztowany w ubiegłym roku we Włoszech i deportowany. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem. Bramy otwarte, zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kossakowie. Byliśmy na miejscu, pytamy uczestników, co jest wyjątkowego w tej imprezie.
2: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach. Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
6: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
7: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
1: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. Iga Świątek i Kamil Majszak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majszak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. Wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
8: Czwartkowy poranek, drugi dzień lipca na kartach kalendarza. Przed mikrofonem Łukasz Michnal. To jest już pora, by zaczynać program na dzień dobry w Trend Radio. Trendy start do 11. A co w pogodzie na dzisiaj? Zachmurzenie umiarkowane i troszeczkę chłodniej, bo termometry z regionu wskażą nam dzisiaj do 25 stopni Celsjusza. Niektórzy odetchną z ulgą, aczkolwiek mocniej powieje wiatr do 45 km na godzinę w porywach. Ciśnienie 1015 hektopaskali, termika szykuje nam się ciepła i sucha, biometr obojętny. A jutro deszczowe chmury w części regionu i 23 stopnie Celsjusza w dzień.
9: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
10: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.

0: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w ten czwartkowy poranek, drugi dzień lipca, 183 dzień roku, czyli dokładnie 182 dni pozostają nam do Sylwestra. Benedykt, Bernard, Bogodar, Bożydar i także Jagoda świętują dzisiaj imieniny. Dzisiaj dzień dziennikarza. 4:20, o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:59, a dzień potrwa 16 godzin i 39 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 7 minut i dłuższy o 8 godzin i 58 minut. Koniec astronomicznego lata za 82 dni.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

To jest program Trendy Start. To czas na wspomnienia w pierwszej godzinie, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju. W roku 1186, 2 lipca, książę pomorski Sambor I ufundował klasztor Cystersów w Oliwie. W roku 1658 potop szwedzki, rozpoczęło się oblężenie zajętego przez Szwedów Torunia. W 1871 założono Archiwum Skarbowe w Warszawie. 2 lipca 1959 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie o wprowadzeniu książeczek zdrowia dziecka. Rok 2004 Sejm RP przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Strażacy walczyli ze skutkami burz, które przeszły nad Podkarpaciem. Do wczorajszego wieczora takich interwencji zanotowano ponad 60, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi, drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Burze przeszły także nad Małopolską. W powiecie tarnowskim strażacy wczorajszego wieczora interweniowali kilkadziesiąt razy. Najbardziej gwałtowne zjawiska wystąpiły na południu regionu. Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku ma pozostać na swoim miejscu. To dobra wiadomość dla mieszkańców całego regionu, zwłaszcza że w Lesku od 1 lipca otwarto również zakład opiekuńczo-leczniczy, mówi Duszan Augustyn, prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku.
3: Jednak w całej tej historii pozostaje jedna rzecz, która nie pozwala nam się cieszyć, a jest nią konkurs rozpisany na przejęcie SOR-u przez prywatny podmiot. To znaczy, że dyrektor straci pełną kontrolę nad tym, jak będzie funkcjonował szpitalny oddział ratunkowy na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, który co do zasady optymalizuje zyski i minimalizuje straty. Niepokój budzą przede wszystkim dwa zapisy zaproponowane przez szpital. Pierwszy z nich to jedynie jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy. To znaczy, że jeżeli prywatny przedsiębiorca stwierdzi, że z jakichś przyczyn dalej nie opłaca mu się funkcjonować w Lesku, dyrekcja będzie miała jedynie jeden miesiąc na znalezienie lekarzy i personelu medycznego do obsadzenia całego oddziału. Drugi zapis to bardzo niska odpowiedzialność finansowa podmiotu za niedostarczenie usługi na odpowiednim poziomie, w szczególności w kontekście tego, że to szpital bierze ostatecznie odpowiedzialność za rozliczanie z NFZ-em. Dlatego cieszymy się, że SOR zostaje. Jednak warunki, na jakich on będzie dalej funkcjonował, budzą ogromne wątpliwości.
1: Likwidacja jednostki pozbawiłaby region Bieszczad jedynego szpitalnego oddziału ratunkowego. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki powiatu gorlickiego na mamografię. Badania są wykonywane w pracowniach stacjonarnych i w mamobusach. W lipcu mamobus zaparkuje w Gorlicach 29 lipca i w Bieczu 30 lipca. Program profilaktyki raka piersi, który finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest przeznaczony dla kobiet w wieku 45-74 lata. W ramach niego mogą one raz na 2 lata wykonać badanie mamograficzne. Bezpłatnie, bez skierowania, bez kolejek. Wystarczy zgłosić się do jednej z 32 pracowni stacjonarnych w regionie albo do mobilnego gabinetu mamobusu. Mamobusy docierają przede wszystkim do mniejszych miejscowości i wsi, by mieszkające tam kobiety mogły kontrolować swoje piersi bez konieczności dalekich podróży. Diagnostyka na ich pokładzie nie różni się jakością od tej wykonywanej w stacjonarnej pracowni.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: Chcesz lepiej poznać Tarnów? Wybierz się na wycieczkę Złotym Meleksem. W lipcu kursuje codziennie. Przejażdżka jest darmowa, ale obowiązuje kaucja. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Na Meleksy nie ma zapisów i są bezpłatne, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego.
0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50. Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Drugi dzień lipca, czwartkowy poranek, a my w pełnej gotowości, aby poprowadzić was przez ten dzień. Dzisiaj podobno już nie będzie tak upalnie, ale no właśnie, nie ma narzekania, że znowu na termometrach pojawi nam się troszeczkę mniej kresek. Dzisiaj można odsapnąć, ale z pewnością nie od historii, którą serwujemy wczesnym rankiem. Co wydarzyło się 2 lipca, o tym już właśnie teraz wydarzenie na świecie. 1266 rok, Szkocja i Norwegia zawarły układ w Perth. W trakcie buntu Frondy w roku 1652, 2 lipca, stoczono nierozstrzygniętą bitwę pod Faubourg Saint-Antoine. W 1806 zwodowano brytyjską fregatę żaglową HMS Daphne. 2 lipca 1928 roku w Wielkiej Brytanii kobiety, które ukończyły 21 rok życia, otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze. W roku 1963 rekordzista świata w skoku o tyczce, Amerykanin Brian Sternberg, uległ wypadkowi w czasie ćwiczeń na batucie, w wyniku którego doznał paraliżu czterokończynowego. W roku 1984 ustanowiono flagę Curacao.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

Jako że na zegarze zbliża się godzina 7, u nas o tej porze króluje kalendarium muzyczne. 2 lipca 1939 roku urodziła się Iga Cembrzyńska, aktorka, scenarzystka, reżyserka, piosenkarka, kompozytorka i producentka. W 1982 roku ukazał się 13 studyjny album zespołu Fleetwood Mac pod tytułem Mirage. W 1983 urodziła się Michelle Branch, wokalistka i gitarzystka. W 1994 urodził się Żabson, czyli Mateusz Zawistowski, raper, a także autor tekstów. W 2007, 2 lipca, ukazał się 6. studyjny album duetu The Chemical Brothers, zatytułowany We Are The Night.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze przeszły nad Polską za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. Strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
2: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
1: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. A prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
3: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
4: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu i bez straty seta awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. I swój występ skomentował tak.
2: Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
1: A jutro Hubi zagra awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Polem. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w Deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie dzisiaj odrobinę chłodniej, bo termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa w czwartek mają pokazywać w dzień do 26 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatury spadną do 17 stopni na plusie. Wiatr północno-zachodni w porywach 45 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometr mamy obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
4: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MTM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MTM. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Minęła siódma, czwartek, drugi dzień lipca. Łukasz Michal, poranna załoga, melduje się przed mikrofonem i tak właśnie kontynuujemy naszą przygodę z radiowym porankiem. Wakacyjne dni coraz bardziej nam się rozkręcają, urlopy w pełni. A jak u Was plany na czwartek? Trendy start małpa, trendradio.pl. Zachęcam do wysyłania swoich informacji. Radiowy Messenger też działa, a muzyka, którą gramy, zawsze dobieramy pod kątem Was, drodzy radiosłuchacze. Zatem kolejna godzina muzyki przed nami, okraszona wiadomościami z regionu.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To już druga godzina programu Trendy Start. Słuchacie nas na 101.9, 95 i 2 FM na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tak, od rana również budzimy was w sieci na www.trendradio.pl. Przypomnę, to drugi dzień czerwca w kalendarzu imieniny Jagody, Marii, Urbana, Piotra i Bożydara. Tak brzmi 183 dzień roku. Dzisiaj o 4.19 wstało słońce. Zachód ma być o godzinie 21.00, więc dzień potrwa nam 16 godzin i 40 minut. Cytat na dzisiaj: przyjaciel widzi lepiej niż lustro. A jeśli jesteście ciekawi, kto wypowiedział te słowa, to już zdradzam. Piotr Szreniawski.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Zdjęcia

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas wakacji w górach trzeba uważać na kilka rzeczy. Przede wszystkim pogoda w górach potrafi być zmienna, więc zawsze należy sprawdzić prognozę i dostosować ekwipunek do warunków. Ważne jest również, aby nie oddalać się od szlaku i informować bliskich o swojej trasie i przewidywanym czasie powrotu, mówi Jerzy Godawski, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR.
2: Przede wszystkim musimy zaplanować sobie tą wycieczkę, co chcemy robić. Przed wyjazdem na takie wakacje aktywne w górach przede wszystkim trzeba zadbać już o jakąś tam minimalną swoją kondycję, czyli przygotować się, żeby nie okazało się, że nie robiliśmy nic przez dłuższy okres czasu, a nagle chcemy intensywnie spędzać swój wolny czas i dlatego też należy się przygotować. Zaplanować przede wszystkim wycieczkę do swoich umiejętności, do swoich możliwości. Każdy zna swój organizm i wie, na ile możemy sobie pozwolić, żeby też nie forsować swojego ciała niepotrzebnie, nadmiernie i potem to może właśnie kończyć się niepotrzebnie jakimiś kontuzjami.
1: Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu, ubiorze na cebulkę, prowiancie i apteczce. W związku z organizacją Dni Dębicy od piątku 3 lipca od godziny 16 na dębickim rynku udostępniona zostanie specjalna strefa chill, przygotowana z myślą o mieszkańcach oraz osobach odwiedzających centrum miasta. Przestrzeń ta ma służyć wypoczynkowi i integracji. Strefa będzie funkcjonować przez cały okres Dni Dębicy, uzupełniając program wydarzeń odbywających się w przestrzeni miejskiej. Po zakończeniu głównych obchodów strefa chill pozostanie dostępna dla mieszkańców w stałym harmonogramie od czwartku do niedzieli w godzinach od 16 do 22 do 31 sierpnia.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Jutro w Tarnowie po zakończeniu pierwszego dnia Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica wyruszy wieczorna wycieczka śladami małych tarnowskich figurek. Na uczestników czekać będzie mnóstwo niespodzianek. Spacer rozpocznie się około godziny 20:15. Zbiórkę zaplanowano przy Rynku 7 obok Tarnowskiego Centrum Informacji. Na pierwszych uczestników czekać będą bezpłatne mapki. Trasa poprowadzi szlakiem tarnowskich maszkaronów, a jej punktem będzie nowy bohater na mapie miasta – Szpitalnik. To właśnie obok niego będą rozdawane kolejne gadżety, tym razem przygotowane przez Stary Szpital. Na spacerek nie ma zapisów, a uczestnictwo jest bezpłatne. W Jaśle ruszają zapisy na wakacyjne zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 17 lipca na torze rolkowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Do udziału w zawodach organizatorzy zapraszają mieszkańców Jasła w wieku do 15 lat. Start zawodników w pierwszej kategorii wiekowej zaplanowany jest o godzinie 15. Dla uczestników zawodów przygotowano nagrody, puchary i medale. Rywalizacja będzie podzielona na 5 kategorii wiekowych. Chłopcy i dziewczynki będą rywalizować w odrębnych wyścigach. Zapisy online z wykorzystaniem formularza internetowego będą prowadzone do 15 lipca lub do wyczerpania miejsc.
0: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych. Wejdź na kowalskiokna.pl.

0: To jest właśnie czwartek, to kolejny wakacyjny dzień, kiedy jesteśmy razem z wami również na drogach regionu, a sytuację analizuje Michał Sienicki. Jemu oddaję głos kierowcy. Posłuchajcie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Musimy zwolnić na ulicy 17 stycznia, ulicy Lwowskiej oraz ulicy Mickiewicza, ulica 3 Maja, ulica Piłsudskiego. Również zachowujemy zwiększoną ostrożność. Miejscami trzeba sporo zwolnić. W Gorlicach hamujemy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Nieco wolniej przejeżdżamy przez ulicę Stawiska, Legionów Mickiewicza i ulicę Sienkiewicza. Noga z gazu przed skrzyżowaniem Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę przed światłami trzeba poczekać. W Krośnie jak na tą porę ruch jest umiarkowany. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Odcinkowo zwalniamy na obwodnicy oraz na ulicy Krakowskiej Podwalu. Jedziemy przez Sanok. Zwalniamy na ulicy Rymanowskiej, Krakowskiej oraz Dmowskiego. Troszkę wolniej na ulicy Bony.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450. Reklama.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
3: Mundial w pełni, niektórzy do końca niewyspani, bo w nocy śledzili kolejne mecze właśnie, a tymczasem dzisiaj, drugi dzień lipca, to między innymi Dzień Dziennikarza Sportowego. Data nawiązuje przede wszystkim do powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej, a wszystko wydarzyło się w roku 1924. Dzień ogólnie dotyczy dziennikarzy, reporterów, komentatorów, a także właśnie redakcji sportowych na całym świecie. W Polsce obieg nazwy potwierdza między innymi wiele serwisów dziennikarskich. Coraz śmielej poczynają sobie także nasze lokalne media piszące o sporcie, więc dzisiaj no chociażby warto zaglądnąć sobie na kilka portali sportowych i być na bieżąco z tym, co dzieje się także w świecie sportu. No a przecież drugi dzień lipca to też data z konkretnym uzasadnieniem, bo nawiązuje właśnie do tej chwili, kiedy dziennikarze sportowi po raz pierwszy sformalizowali swoją obecność w świecie mediów i sportu.

0: Don't be living on the edge.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Czwartek w regionie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, a termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie mają pokazywać się w ciągu dnia w okolicach 25 stopni Celsjusza. Porywy wiatru do 45 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, dzisiaj powyżej 40%. Generalnie dzień zapowiada się z termiką ciepłą i suchą. Biomet jest obojętny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: Reklama.
1: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzień dobry wszystkim po godzinie 8. To jest drugi dzień lipca, to czwartek, imieniny Jagody, Marii, Urbana i Piotra. Mamy 183 dzień roku, a w waszych radioodbiornikach króluje poranek Trendy Start. Łukasz Michal, poranna redakcja Trendy Radia. Pozdrawiamy.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Na wakacyjnych szlakach, na porannych rozruchach, również w pracy, w domu, w samochodzie, wszędzie, gdzie gra Trendy Radio, też można posłuchać ciekawych tematów. A jeśli już chodzi o rozmowę dnia, to zostawiam Was w dobrym towarzystwie.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Krajowej Administracji Skarbowej, oddział w Rzeszowie, dzisiaj gościem, a będziemy rozmawiać na temat wycieczek. Więc jak powinniśmy się przygotować i o czym pamiętać podczas podróży poza granice Polski i Unii Europejskiej?
4: Wjeżdżając na drogowe przejście graniczne, pamiętajmy, aby wybrać odpowiedni, adekwatny do swojej sytuacji pas ruchu. W zależności od środka transportu wjedziemy na pas przeznaczony albo dla ruchu osobowego, ruchu ciężarowego lub dla autobusów. Natomiast na lotnisku pamiętajmy, aby przybyć około 2-3 godziny przed planowanym odlotem samolotu, pamiętając, że musimy zgłosić się do odprawy biletowo-bagażowej, chyba że dokonaliśmy wcześniej takiej odprawy online, a także żeby poddać się procedurom kontroli bezpieczeństwa oraz odprawy granicznej, jeżeli chodzi oczywiście o podróże poza strefę Schengen. Podczas kontroli granicznej i celnej pamiętajmy, aby słuchać poleceń funkcjonariuszy, stosować się do znaków i drogowych, i sygnalizacji świetlnej na przejściu granicznym. Pamiętajmy także, że bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli. Teren przejścia granicznego można opuścić dopiero po zakończeniu odprawy granicznej i celnej. Pamiętajmy również, aby nigdy nie pozostawiać swojego bagażu bez opieki. W przypadku lotniska na przykład, to każdy bagaż bez widocznego nadzoru będzie potraktowany przez służby lotniskowe jako potencjalne zagrożenie. Może to się wiązać z wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak na przykład ewakuacja portu, czy też konieczność rozpoznania bagażu przez specjalistów, pirotechników. No i takie procedury są czasochłonne, mogą też mieć wpływ na opóźnienia lotów.
3: Jak powinniśmy zareagować, gdy znajdziemy bagaż bez opieki i jak też nie zostać taką ofiarą przemytu?
4: W przypadku zauważenia bagażu lub innego przedmiotu czy pakunku bez opieki trzeba natychmiast powiadomić właściwe służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na lotnisku. Pamiętajmy także, że pozostawienie bagażu bez opieki może skutkować sankcjami karnymi. Jeśli chodzi o bagaż, pamiętajmy też, proszę, o tym, aby nie przyjmować od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Należy odmawiać takim prośbom o przewiezienie czegoś przez granicę. Jeżeli spotkamy się z taką podejrzaną propozycją, to należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby. Jeżeli chodzi o granice wewnętrzne, czyli pomiędzy państwami Schengen, co do zasady nie są tam prowadzone kontrole graniczne. Przekraczanie lądowych granic wewnętrznych jest dopuszczalne w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Natomiast kontrole mogą być jednak dokonywane na zasadach takich wyrywkowych na terenie całego obszaru Schengen. Jeżeli chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej, to pamiętajmy, że one tworzą jednolity rynek, na którym zapewniony jest między innymi swobodny przepływ towarów. Oznacza to, że przywóz na terytorium Polski towarów, które są w swobodnym obrocie w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, nie jest obłożony cłem i nie podlega zgłoszeniu celnemu.
3: Jakie są limity na towary akcyzowe oraz normy ilościowe towarów luksusowych?
4: Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeżeli przekraczamy te zewnętrzne granice Unii Europejskiej lub strefy Schengen, czyli wyjeżdżamy do państw nienależących do Unii Europejskiej i jeżeli z powrotem wracamy z takiego wyjazdu wakacyjnego, z powrotem wracamy do naszego kraju, to zwróćmy uwagę przede wszystkim na wartość przewożonych prezentów, pamiątek, a także także na ilość wyrobów akcyzowych. Te wartości są różne w zależności od tego, jakim środkiem transportu podróżujemy. Jeżeli jest to transport lądowy, to należy zgłosić przywożone towary o wartości powyżej 300 euro. Natomiast jeżeli dostajemy się na teren Unii Europejskiej drogą lotniczą lub morską, trzeba wówczas zgłosić towary przywożone o wartości powyżej 430 euro. Do 300 euro w przypadku transportu lądowego i do 430 euro w przypadku drogi lotniczej lub morskiej nie jest to wymagane. Do tych wartości nie wlicza się tych produktów leczniczych, które są niezbędne dla potrzeb podróżnego. Nie wlicza się wartości bagażu osobistego, ani też paliwa w zbiorniku pojazdu i takiego dodatkowego w przenośnym kanistrze do 10 litrów. Nie wlicza się również do tych wartości wyrobów tytoniowych i alkoholu, które są przywożone przez podróżnego pod warunkiem, że ukończył 17 lat i w ramach określonych limitów. Te limity też są zróżnicowane w odniesieniu do tego, jaką drogę, jaki transport wybraliśmy. Pamiętajmy również, że aby być zwolnionym z tych należności przywozowych w ramach limitów, to muszą być spełnione takie warunki, że ten przywóz towarów ma charakter niehandlowy, to znaczy odbywa się okazjonalnie, obejmuje towary tylko i wyłącznie na użytek własny podróżnego lub jego rodziny, lub są to towary przeznaczone na prezenty.
3: A jak to wygląda w przypadku przewozu spoza Unii?
4: Jeżeli chodzi o przywóz wyrobów akcyzowych, przywóz spoza Unii Europejskiej, to w przypadku wyrobów tytoniowych, jeżeli wybieramy transport lotniczy lub morski, możemy przywieźć 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek lub 50 cygar lub 250 gramów tytoniu do palenia. Natomiast w przypadku transportu drogowego lub kolejowego jest to 40 sztuk papierosów lub 20 sztuk cygaretek lub 10 sztuk cygar lub 50 gramów tytoniu do palenia. Jeżeli chodzi o wyroby alkoholowe, te o mocy powyżej 22% możemy przywieźć 1 litr lub 2 litry, jeżeli jest to alkohol o mocy nieprzekraczającej 22%. Mniejsze normy będą obowiązywały, jeżeli chodzi o mieszkańców strefy nadgranicznej. Tutaj tego alkoholu powyżej 22%, tylko pół litra i alkoholu przekraczającego 22% pół litra.
3: Jak przebiega kontrola graniczna i celna?
4: Podczas przekraczania granicy zewnętrznej, to znaczy jeżeli wracamy do kraju z państw nienależących do Unii Europejskiej, pamiętajmy, że na granicy należy zgłosić także większą ilość gotówki. Jest to konieczne, jeżeli przywozimy środki płatnicze o równowartości 10 tysięcy euro lub więcej. Z wyjątkiem podróżnych, którzy przekraczają granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi, które należą do obszaru Schengen. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku lub podamy w deklaracji dewizowej nieprawdziwe dane, pamiętajmy o tym, że taki czyn podlega karze grzywny. Dodatkowo przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar Unii Europejskiej uzależniony jest od tego, aby spełnić pewne wymagania, które nie mają charakteru takiego fiskalnego. Takim wymogiem może być obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez odpowiednie służby. Może być to kontrola sanitarna, weterynaryjna czy fitosanitarna. Zatem w takich przypadkach będzie potrzebne posiadanie określonych prawem dokumentów, różnego rodzaju zezwoleń, licencji, certyfikatów. Pamiętajmy o tym, że osoby, które podróżują do Unii Europejskiej z krajów trzecich, nie mogą wprowadzać na teren Unii Europejskiej Europejskiej żadnych roślin ani materiałów roślinnych, no chyba, że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie, tak zwane świadectwo fitosanitarne, bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej. Dopuszczalny jest przywóz do Polski tylko 5 gatunków owoców. Są to banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Jeżeli chodzi o żywność pochodzenia niezwierzęcego, taką żywność można przywieźć na teren Unii Europejskiej bez granicznej kontroli sanitarnej, ale tylko na własne potrzeby. Warto pamiętać także, że na teren Unii Europejskiej nie możemy przywozić żywności pochodzenia zwierzęcego, mięsa, wędlin, nabiału. Podróżni, którzy przywożą ze sobą produkty mięsne i mleczarskie, mają obowiązek, aby umieścić je w specjalnych pojemnikach, które znajdują się na przejściach granicznych. Pamiętajmy także o ograniczeniach, które dotyczą przewozu leków przez granicę. Możemy przywieźć z zagranicy 5 najmniejszych opakowań takich produktów leczniczych na własne potrzeby lecznicze osoby, która je przewozi.
3: Wielu z nas podróżuje też ze swoimi zwierzętami. Jak powinniśmy je przewozić?
4: Jeżeli decydujemy się na podróż za granicę ze zwierzęciem domowym, to pamiętajmy o tym, że zwierzęta domowe, które towarzyszą podróżnym, a więc psy, koty, fretki, mogą być przywożone do Polski, przewożone pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza Unię Europejską, jeżeli jest ich nie więcej niż 5 jednocześnie. Natomiast muszą być spełnione takie warunki, że te zwierzęta muszą posiadać elektroniczny identyfikator, muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie i posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia. W przypadku przywozu do Unii Europejskiej, to w zależności od tego, z jakiego państwa trzeciego i do jakiego państwa członkowskiego są przywożone te zwierzęta, to te wymagania mogą być rozszerzone jeszcze o dodatkowe badania efektywności szczepienia lub o konieczność przeprowadzenia kwarantanny. Pamiętajmy również o ograniczeniach, które dotyczą zwierząt chronionych, zagrożonych wyginięciem. Turyści często przywożą nie tyle może żywe zwierzęta, takie egzotyczne, co wykonane z nich przedmioty albo skóry ze zwierząt, koralowce, różnego rodzaju medykamenty tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Pamiętajmy o tym, że przywóz tego typu okazów jest objęty właśnie ograniczeniami i wymaga odpowiednich zezwoleń i świadectw, które są wydawane przez organy administracyjne.

0: naturalne medykamenty i produkty lecznicze, różnego rodzaju maści, balsamy, które zawierają pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i z innych zwierząt. Te ograniczenia dotyczą również koralowców, muszli, wszelkich pamiątek turystycznych, takich jak na przykład nalewki na kobrach lub na innych wężach.
1: I tym tematem zakończymy, a ja jeszcze przypomnę, że naszą rozmowę będzie można odsłuchać w całości na stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Strażacy walczyli ze skutkami burz, które przeszły nad Podkarpaciem. Do wczorajszego wieczora takich interwencji zanotowano ponad 60. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Burze przeszły także nad Małopolską. W powiecie tarnowskim strażacy wczorajszego wieczora interweniowali kilkadziesiąt razy. Najbardziej gwałtowne zjawiska wystąpiły na południu regionu. Gmina Żyraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec między innymi malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą, mówi Marek Rącz, wójt gminy Żyraków.
3: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona.

0: miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 30 milionów złotych.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Gmina Dębica rozpoczyna realizację zadania pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dębica. Wartość inwestycji wynosi 988 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zakres inwestycji obejmuje budowę 641 metrów sieci wodociągowej w miejscowości Kozłów, budowę ponad 250 metrów sieci wodociągowej oraz ponad 570 metrów kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustynia, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Pustków oraz budowę kanalizacji w miejscowości Stobierna. Realizacja zadania pozwoli na dalszą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, zwiększy dostęp mieszkańców do sieci oraz poprawi bezpieczeństwo i niezawodność systemu odprowadzania ścieków. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła trzy samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy, zaplanowany na 11 lipca, będzie zwieńczeniem trzyczęściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 km. Trasa poprowadzi zarówno drogami utwardzonymi, jak i leśnymi ścieżkami oraz duktami, oferując zawodnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale również możliwość poznania malowniczych terenów gminy Dębica. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z trzech części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Dzięki temu Trójbieg Dębicki stanowi nie tylko serię zawodów sportowych, ale także symbol współpracy samorządów na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
2: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół w MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: To jest czwartek razem z Trendy Radiem, a teraz już pora na informacje od Michała Sienickiego, czyli sygnał, aby kierowcy podgłośnili swoje radioodbiorniki i uważnie posłuchali, gdzie dzisiaj ewentualnie napotkacie na utrudnienia.
0: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Jedźmy jeszcze na drogi naszego regionu. Najpierw Jasło. Jak zwykle o tej porze tłoczno jest w obrębie centrum. Wolno jedziemy przez ulicę Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Rynek. No gaz gazu również na Szejnochy. A jeżeli chodzi o wjazd do miasta, to zwalniamy na ulicy 17 stycznia przed

0: Kolejny dzień wakacji, drugi dzień lipca w kalendarzu, a środek tygodnia już też rządzi się swoimi prawami. Jak popatrzę sobie na facebookowe konta, no nasi znajomi zalewają je chociażby fotkami z plaż albo też pobytem w naszych pięknych okolicach. Super, że chwalicie się tym, jak spędzacie wakacje, ale na przykład pomyślcie, kiedy ostatnio przeszliście ulicą obok, ale tak z głową zadartą do góry bez pośpiechu? Kiedy sprawdziliście lokalne muzeum, obok którego codziennie przejeżdżacie samochodem do pracy? Dzisiaj po pracy? No właśnie, nie wracajcie najkrótszą drogą do domu. Kupcie lody, zmieńcie trasę i włączcie tak zwany tryb odkrywcy. No to może być właśnie wersja dla tych, których nie stać na zagraniczne wypady. A jak wy spędzacie ten wakacyjny czas? Bo mam nadzieję też z Trend Radiem na 101.9, 95.2 FM. Trwa poranek Trendy Start, to właśnie czwartkowe wydanie i do 11.00 mnóstwo fajnych hitów na dzień dobry.
1: Trend Radio 101.9 i 95.2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na mundialu. Miriam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
1: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
3: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
4: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
5: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
3: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
6: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
1: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
7: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
1: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 0-2, mówi trener Belgów Rudy Garcia. Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy, bo udało nam się odrobić straty, choć było już naprawdę źle.
2: Revenu de loin, voilà, tout simplement.
1: A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o czwartą rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwyciężczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w trzech setach. Po prawie 3-godzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bartunkową. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli siedmiokrotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie godzinę i 38 minut i był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie i małopolskie termometry dzisiaj rozpędzą się w ciągu dnia do 25 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o to, co dziać się będzie na niebie, to w większości regionu dzisiaj sprzyjać będzie nam zachmurzenie umiarkowane. Porywy wiatru do 45 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali, a do tego termika ciepła i sucha. Tak w telegraficznym skrócie wygląda prognoza pogody na najbliższe godziny tegoż czwartkowego dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Czwartek, drugi dzień lipca, minęła dziewiąta, to cały czas poranek Trendy Start, w którym też można dowiedzieć się, co słychać i co piszą w porannej prasie. Zostawiam Was już za kilka minut w towarzystwie Ewy Bukowieckiej, a ja powrócę standardowo przed godziną dziesiątą. Łukasz Michtal, miłego czytania i miłego słuchania.

dobry. Serdecznie witam w czwartek w przeglądzie prasy. Kartkować będziemy gazety lokalne z Małopolski i Podkarpacia i o tematach z tych regionów będziemy mówić. Zaczniemy dziś od gazety codziennej Nowiny, ale zanim przekartkujemy gazetę, to pogramy wakacyjnie.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł. Ogórki gruntowe 9 zł. Reklama.

I na początek przekartkujemy sobie gazetę codzienną nowiny. 1 lipca na dziedzińcu zamku w Krasiczynie odbyły się okręgowe obchody Święta Służby Więziennej 2026. Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w kaplicy mieszczącej się w Baszcie Boskiej. Choć z nieba lał się żar, dziedziniec przy zabytkowej świątyni w Kańczudze wypełnił się mieszkańcami, miłośnikami historii, konserwatorami zabytków, archeologami i historykami sztuki. We wtorek uroczyście otwarto po zakończeniu wieloletnich prac konserwatorskich dawną cerkiew wzniesioną ku czci Boga Rodzicy, Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej. To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Podkarpacia, którego historia, jak pokazują najnowsze odkrycia, sięga XVI wieku. Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, Urząd Skarbowy w Strzyżowie i Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu znalazły się w gronie 64 w całej Polsce, które zdaniem przedsiębiorców są najbardziej przyjazne. To już 22. edycja tego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez Business Center Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. To przedsiębiorcy rokrocznie wskazują, które urzędy skarbowe są najbardziej dla nich przyjazne. Dziś w Krośnie rozegrana zostanie eliminacja młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. W zawodach, które rozpoczną się o godzinie 17, pojadą zawodnicy Celfast Wilków i Dakar Development Stali Rzeszów. Awans do finału wywalczą tylko zdobywcy trzech pierwszych miejsc.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Jest on zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na terenie całej Polski. Najczęściej barszcz sosnowskiego spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielonych na świecie, osiągającą nawet do 3-5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety liściowej do 2 metrów i grubość łodygi może osiągać nawet do 12 centymetrów, mówi Ewa Pitrus, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
2: Zagrożenie dla ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz wydzielenie włosków gruczołowych. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Niebezpieczeństwo stanowią również związki lotne z roślin kwitnących, które mogą powodować mocne podrażnienia układu oddechowego. Obecnie sosnowskiego występuje na całym terenie Polski, a jego stanowiska można sprawdzić oraz zgłaszać na mapie online na stronie barszcz.edu.pl.
1: W przypadku bezpośredniego narażenia na działanie barszczu sosnowskiego w jak najkrótszym czasie należy przemyć skórę letnią wodą z mydłem, tak by usunąć z jej powierzchni sok rośliny. Ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem. W przypadku silnego poparzenia i występujących problemów oddechowych należy wezwać pogotowie ratunkowe. W poniedziałek 6 lipca w godzinach od 10.30 do 17.30 w Domu Kultury w Brzeźnicy będzie funkcjonował mobilny punkt wydawania karty mieszkańca gminy Dębica. Na miejscu będzie można złożyć wniosek, wyrobić kartę, uzyskać informacje dotyczące programu i przysługujących mieszkańcom korzyści. To wygodna okazja, aby dołączyć do programu bez konieczności odwiedzania urzędu gminy. Rada Osiedla Piaskówka wraz z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie startuje z kolejną edycją cyklu Niedzielę w Parku Piaskówka. Pierwsze spotkanie zaplanowano już w niedzielę, kolejne 9 i 30 sierpnia. Udział jest bezpłatny. Na uczestników czekać będzie strefa relaksu i wypoczynku. Przygotowane będą rodzinne gry i zabawy, a także konkursy z nagrodami. Będzie można też wziąć udział w zajęciach plastycznych. Każde spotkanie poświęcone będzie osobnej tematyce. Pierwsze w niedzielę to tropy i ogony, zwierzęcy świat tuż obok nas. Z kolei 9 sierpnia tematem przewodnim będą korzenie i liście, zielona przygoda pełna odkryć. Ostatnia niedziela wakacji to skrzydła i czułki, spotkanie z mistrzami powietrza. Niedziele w Parku Piaskówka startują o godzinie 15. Impreza odbywa się przy stawie we wspomnianym parku. Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
3: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum. Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla. Reklam.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić między innymi o najbogatszym Polaku, a teraz zagramy coś z naszej playlisty.

Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50. Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry
1: czas
0: dzień.
1: Czas już na Gazetę Krakowską. Dobiegła końca modernizacja rynku głównego w Oświęcimiu. Nastąpiło to miesiąc później niż planowano. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku i w jego okolicy odetchnęli. W ramach zakończonej inwestycji wymieniona została nawierzchnia na większości placu. Zniknęły otoczaki rzeczne, kamienie, którymi w latach 2012-2013 wyłożono rynek, aby nawiązać do przedwojennego wyglądu placu. Schronisko dla psów w Nowym Targu zostanie zamknięte. W środę po południu Małopolski Urząd Wojewódzki oficjalnie ogłosił. Powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Targu wydał decyzję o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu na wniosek właścicielki. Teraz zwierzętami będą musiały zaopiekować się gminy. Gdzie je umieszczą, tego nie wiadomo. Do prokuratury rejonowej w Gorlicach kolejno doprowadzeni zostali 21-letnia Nikola Esz oraz jej równolatek Paweł A. Obydwoje są mieszkańcami Gorlic i są podejrzani o rozbój na 14-latku z Lipinek, któremu najpierw grozili atrapą broni, a potem ukradli hulajnogę elektryczną. Obydwoje usłyszeli już zarzuty. Luke Nosek, a właściwie Łukasz Nosek, pochodzący z Tarnowa, polsko-amerykański biznesmen, jest nowym liderem rankingu 100 najbogatszych Polaków. Gigantyczny majątek, szacowany na 24 miliardy złotych, zawdzięcza inwestycji w SpaceX, czyli kosmiczny biznes Ilona Muska. A partnerem biznesowym najbogatszego człowieka na świecie, Łukasz Nosek, jest już od ćwierć wieku.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Trendy Start w Trendy Radio. Jak zawsze od poniedziałku do piątku raczymy Was informacjami z najciekawszych stron gazet Podkarpacia i Małopolski. Jutro po godzinie 9 także zabierzemy Was do krainy lokalnej prasy. A tymczasem zabieram Was na chwileczkę do krainy muzyki po to, aby później dostarczyć Wam też niezbędnych informacji, co słychać w kraju i na świecie. Wiadomości już najbliższe o 10, a muzyka niechaj gra.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
2: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
1: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwie.
3: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
4: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
3: Tak, tak.
4: Sprzątacie?
3: Tak. Tak jak tu pani widzi cały
4: park.
3: Cały park jest. Działamy ostro.
5: No są drzewa powalone, na Stare Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
6: Jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
1: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
7: Cóż tam w prognozie pogody słychać? Dzisiaj w ciągu najbliższych godzin na niebie zachmurzenie umiarkowane, a podkarpackie i małopolskie termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa czy Rzeszowa pokażą nam w okolicach 25 stopni Celsjusza. W nocy ta temperatura spadnie do 17 kresek, wiatr północno-zachodni w porywach 45 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, termika zapowiada się ciepła i sucha, a biometr obojętny.
8: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Już po 10, a więc oznacza to, że wjeżdżamy w ostatnią, najgorętszą godzinę programu Trendy Start. No, słońce na południu, gdzieś tam Polski troszeczkę nam się schowało za chmurkami, ale no, początek lipca też jest dobrym czasem, żeby zaplanować chociażby najbliższy czas wakacji. Jak tam sytuacja u Was? Plany wakacyjne zapięte na ostatni guzik, czy jeszcze się wahacie, a może czekacie na jakąś gorącą ofertę last minute? No, ja powiem tak, gdyby wam brakowało pieniążków w portfelu, to w Beskidzie Niskim jest też co robić, bo przecież szlaki w okolicach Malowniczej wcale nie trzeba wydawać miliona monet, żeby miło spędzić wakacyjny czas. A ponadto, no liczy się zawsze towarzystwo. Mam nadzieję, że w tym towarzystwie znajduje się też i Trend Radio, które gra dla was najlepsze hity. Łukasz Michtal, poranna zmiana. Kłaniamy się wam po 10:00.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy, stan na dzień 26 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szynbark. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel surdopedagog. Miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binarowa. Główny księgowy. Miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Pracownik budowlany elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren kraju. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Fryzjer. Miejsce pracy Gorlice. Kucharz. Miejsce pracy Śmietnica. Kelner. Miejsce pracy Regietów. Osoba na stanowisku ślusarza. Miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca. Miejsce pracy Gorlice. Monter mebli. Miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C+E. Miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych. Miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Na taki czwartek jak dzisiaj to dorzucamy wam jeszcze przedsmak nadchodzącego weekendu. Dla jednych może czas upragnionego wolnego, dla innych może czas pracy, bo przecież plenery i wiele ciekawych imprez w regionie też dziać się będzie, chociaż więcej szczegółów dowiecie się z naszych mediów społecznościowych i także bliżej weekendu. No jutro w piątek postaramy się wam sprzedać kilka newsów, jak zaadaptować sobie chociaż by ten nadchodzący weekend, jeśli jesteście mieszkańcami Podkarpacia i Małopolski. A jeśli chodzi o trendy, hit dnia, to dorzucam wam dzisiaj ten oto utwór Don't Wait Up. To Shakira w Trend Radio właśnie.
0: To jest Trendy Hit.
4: Trendy Hit. Trendy Hit dnia.

Jest czwartek, razem z Trend Radiem, a na naszej antenie teraz nie o pracy, ale o całkiem niezłych sumach dla gmin, w których mogą pojawić się nowe parki narodowe. Otóż kilometr kwadratowy nowego parku narodowego mógłby dać gminom średnio 44 tysiące złotych rocznie z tak zwanej subwencji ekologicznej. Wynika z raportu Greenpeace. Największe korzyści mogłaby odnieść gmina Ustrzyki Dolne, która według wyliczeń otrzymywałaby nawet ponad 11 milionów złotych rocznie. Autorzy raportu podkreślają, że od powstania ostatniego parku narodowego w naszym kraju minęło 25 lat, a obecna sieć chroni jedynie nieco ponad 1% powierzchni naszego pięknego kraju. I co najciekawsze, podkarpackie gminy są wśród największych beneficjentów

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W minionym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że doszło do przywłaszczenia plecaka. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że przez nieuwagę na stoliku w jednej z restauracji w Ustrzykach Dolnych zostawił plecak. Wewnątrz znajdował się portfel, karta bankomatowa oraz laptop. Mężczyzna wyszedł z lokalu, a kiedy zorientował się, że nie ma go przy sobie, wrócił na miejsce, ale już nie było. Sprawą zajęli się ustrzyccy funkcjonariusze. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy pracowali nad tą sprawą, wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. To 58-letni mieszkaniec Ustrzyk Dolnych. Podczas dalszych czynności w domku letniskowym należącym do mężczyzny kryminalni znaleźli część skradzionego mienia. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Gmina Żyraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec między innymi malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą, mówi Marek Rącz, wójt gminy Żyraków.
2: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 30 milionów złotych.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Wraz z rozpoczynającym się sezonem prac sezonowych i dorywczych wiele osób poszukuje możliwości dodatkowego źródła dochodu. Prace przy zbiorach, w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie czy usługach stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia i zarobku. Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie. W mediach społecznościowych, na portalach internetowych, czy za pośrednictwem znajomych, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
4: Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia.
1: Bez względu na to, czy podejmujemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa. Umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informacje o potrzebie pomocy. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła trzy samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy, zaplanowany na 11 lipca, będzie zwieńczeniem trzyczęściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 km. Trasa poprowadzi zarówno drogami utwardzonymi, jak i leśnymi ścieżkami oraz duktami, oferując zawodnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale również możliwość poznania malowniczych terenów gminy Dębica. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z trzech części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Dzięki temu Trójbieg Dębicki stanowi nie tylko serię zawodów sportowych, ale także symbol współpracy samorządów na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
0: Reklama.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
7: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy na

być nudne. Wakacje również na wyciągnięcie ręki dają nam mnóstwo frajdy, a wielkie zmiany szykują się w parku miejskim. To ma być jedna z największych atrakcji dla rodzin w tym mieście. Popularny plac w parku miejskim imienia Wojciecha Biechońskiego czeka duża rozbudowa. Miasto otrzymało już oferty od wykonawców, a projekt wybrany przez mieszkańców w budżecie obywatelskim zakłada montaż imponującej 9-metrowej piramidy linowej, ogromnej modliszki, a także powiększenie całej przestrzeni do zabawy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Oferty pracy dostępne powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 26 czerwca 2026.

sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, krosno, pracownik socjalny, krosno, pracownik stoiska mięsnego, pracownik magazynu, krosno, pracownik, pracownica produkcji, jasło, pracownik, pracownica produkcji, rzepeć,

0: to mięso wędliny, krosno, szwadka, potok, szwad, szwadka, jasło, ślusarz, mechanik, krosno, technolog, technolożka do spraw komponentów, drewna, rzepeć, tokarz, krosno, ustawiacz, ustawiaczka, CNC, rzepeć, wulkanizator, krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe, krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50. Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Wielki finał poranka już coraz bliżej. Czwartek, czwartunio, czyli taki mały piąteczek kręci się u nas w najlepszym muzycznym towarzystwie. A dzisiaj, jeśli gdzieś na niebie zabrakło trochę słońca, to my dorzucamy je w tej muzycznej wersji na naszej antenie. Alvaro Soler, gorące hiszpańskie rytmy, Sofia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
2: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak? Ja powiem, ja się czuję bezradny.
1: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka. Przemysław Pozowski.
3: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
4: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
3: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
5: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
3: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
1: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
6: Dzisiaj podkarpackie i małopolskie niebo zachmurzone umiarkowanie. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa do 25 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 17 kresek. Chmury w okolicach 50-60% pokrywają powierzchnię nieba. Wilgotność powietrza powyżej 40%, ciśnienie 1015 hektopaskali, a barometr jest obojętny. Tak wygląda prognoza pogody, a jak wygląda dalsza część naszego programu? No właśnie, kończymy program Trendy Start, a program 90-60 startuje dosłownie za chwileczkę. Łukasz Michnal, dzięki za dzisiaj, do jutra, pozdrawiam.
7: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. 90 w 60.

0: 90
1: dla was.
2: Zaczynamy, moja droga, kolejną odsłonę programu 90 na godzinę. W ten wyjątkowy, to ma lipiec już mamy.
3: No lipiec i to drugi, no, Marcin. Właśnie, dla mnie to jest po prostu jakieś mamy. Nieporozumienie. Wiesz,
2: no to,
3: dlaczego?
2: Dlatego, że uciekają ci wakacje, wiem.
3: Uciekają mi wakacje, ja nic dalej nie mam żadnych planów. Na pewno muszę
2: i pamiętaj, że 13-14 to jest ważna data, musisz pracować, pamiętaj.
3: A wtedy mogę, nie ma 12-13.
2: A, no, to wcześniej, sorry, pomyliłem. 11-12-13, dokładnie tak.
3: Tak?
2: Tak.
3: Aj, to trudno, poradzisz sobie beze mnie, Marcin.
2: Nie, nie, nie.
3: Tak.
2: Mowy nie ma. 2 lipca, witamy serdecznie. Miłośnicy sportu kochają właśnie to święto, bo dzisiaj jest święto, dzień
3: dziennikarza sportowego.
2: Pozdrawiamy, no właśnie, kolegów i koleżanki po fachu.
3: Pozdrawiamy bardzo
2: serdecznie. Którzy interesują się ważną sferą naszego życia, czyli sportem, który jest wszechobecny. I wszędzie, gdzie się obejrzymy, to coś wyjątkowego i ciekawego dzieje się właśnie w sporcie. Pozdrawiamy gorąco jeszcze raz, a tymczasem sportowo, jak poranny WF.
3: No tak, na rozgrzewkę.
2: Sportowanie. Słuchajcie, witamy was i zapraszamy. Będzie odliczanie, będą fajne przeboje i oczywiście wasze propozycje.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.
1: The Beloved is Sweet Harmony.
2: Tak, o tej harmonii tylko by ci tutaj grać. Harmonii na życie, wszystko zaplanowane. Mówię ci, że to wszystko się burzy.
1: Marcin.
2: Nigdy nie planuj niczego, bo zawsze to pójdzie w drugą
1: Daj
2: stronę.
1: Daj mi spokój, właśnie ja sobie chcę pierwszy raz zaplanować wyjazd.
2: Planowałaś wyjazd na Mazury, znalazłaś się w Bieszczadach. Planowałaś w Bieszczady, znalazłaś się gdzie? W Gdańsku.
1: No tak.
2: Planowałaś pojechać z Krzyśkiem, pojechałaś z Wackiem. No co ci powiem?
1: To nie był Wacek, tylko Piotrek.
2: No to Piotrek. No i widzisz, próbowałeś takiego, planowałeś kupić takie buty, kupiłaś całkiem inne, jak tamte przyszły, to były beznadziejne. Jakie beznadziejne buty.
1: Że ja mam beznadziejne buty.
2: Odeślę to. Znowu tak.
1: O nie, kochany.
2: Przychodzi dzisiaj paczka. Ojejku, to będzie coś wspaniałego. Pies ci zjadł tą paczkę razem z tym środkiem.
1: O nie, kochany, ale buty to ja mam świetne.
2: Kto ci zjadł paczkę?
1: Mój pies.
2: No właśnie. No, także Miszczeloszowi powinnaś powiedzieć, że nie wrzucać paczki, bo pies jest nienormalny.
1: Właśnie pies jest normalny, tylko on jest taki, lubi się bawić.
2: Lubi się bawić. Tak,
1: bardzo lubi paczkę.
2: Kto ci zjadł? Sukienkę.
1: No,
2: którą miałaś iść na półmetek.
1: A wyobraź sobie, jak miałam naprawdę kiedyś sytuację, że pies mi zjadł naprawdę...
2: Pączka?
1: Nie, całą teczkę moich prac plastycznych.
2: O, fajnie.
1: I wyobraź sobie, że ja poszłam do szkoły.
2: Lubię tego
1: jak mam się wytłumaczyć z czegoś, co brzmi jak kłamstwo?
2: Bo to było kłamstwo.
1: A jest prawda.
2: Panem od plastyki.
1: Moi drodzy, to jest coś okropnego w ogóle.
2: Dziewczyno, uspokój
1: naprawdę.
2: Się, siadaj, jedynka.
1: No dobrze, to się przepisuje do innej szkoły w takim razie.
2: Idź.
1: Idę.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Rednecks, hold me for a while.
2: Piękny numer, moi drodzy, i szwedzki zespół, który towarzyszy nam od samego początku 90 na godzinę, bo warto wracać do Rednecksa i do jego najfajniejszych i największych hitów. Ta pasa tych wyjątkowych hitów towarzyszy wam cały czas, dzisiaj nie inaczej.

0: Weekendy z tobą i dla ciebie.
1: Vanessa Paradis,
2: Julie Taxi. I oczywiście francuska piosenka, i aktorka, i modelka. No, to tak jak ty. I jeszcze bardzo lubiąca francuską muzykę. Francuskie, słuchajcie, teksty Ania też pisze. Bardzo się z tego powodu cieszę. No, myślisz też czasami po francusku, nie?
1: Myślę, uwielbiam, moi drodzy, wszystko,
2: odkąd pojawiła się, słuchajcie...
1: I romantyczne to odkąd jest związane
2: odkąd zjawiła się pod wieżą Eiffla, to po prostu dziewczyna całkowicie straciła głowę.
1: No tak.
2: No co powiem, tyle.
1: To te bagietki.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Gramy, gramy, moi drodzy. To program 90 na godzinę. TLC. Dawno tego nie było.
2: Waterfalls. No pewnie.
1: No, dokładnie tak. Moi drodzy, 92, 3, 4. To są właśnie takie lata świetności oczywiście tego kawałka. Jeśli mamy powiedzieć, jakie gatunki muzyki tutaj były na pierwszym miejscu, to hip-hop, pop i
2: R&B.
1: Dance. I R&B. Jeszcze skład, o składzie powiedzmy, bo ważna sprawa.
2: T-Boss, Chili i też Lefta i tak.
1: No
2: to
1: właśnie.
2: Są oczywiście pseudonimy dziewczyn, które no zresztą same sobie je nadały.
1: Raperka, nie?
2: Raperki, świetne zresztą.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: 1 lipca 2026 roku oficjalnie zamknięto oddział otolaryngologiczny SPZOS w Sanoku. Decyzja ta, choć trudna, była konieczna ze względu na drastyczne i stale rosnące straty finansowe placówki. Blisko 4,8 miliona złotych straty. Taki deficyt wygenerował oddział w samym 2025 roku. Wycena procedur medycznych nie pokrywała kosztów personelu i utrzymania. Około 50% pacjentów stanowili mieszkańcy sąsiednich powiatów. Jak czytamy w oświadczeniu, dalsze finansowanie laryngologii z budżetu powiatu sanockiego zagrażało płynności finansowej całego szpitala, który realizuje obecnie program naprawczy. Ograniczenie tych strat pozwoli uratować inne, kluczowe oddziały w regionie. Szpital planuje otwarcie poradni otolaryngologicznej od 17 sierpnia. Warunkiem jest rozstrzygnięcie trwającego konkursu ofert w NFZ. 85 razy wyjeżdżali od wczoraj podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przeszły nad częścią regionu. Działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach strażacy pomagali zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2: W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach, tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pozamykajmy okna, usuńmy z tarasów i balkonów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę.
1: Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Unikajmy dzisiaj terenów zadrzewionych. Nie wchodźmy do parków i lasów. Uszkodzone wczoraj drzewo bądź konar może zrobić komuś krzywdę. Doktor Szymon Niemiec został nowym pełniącym obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Stanowisko objął 1 lipca, zastępując Henryka Przybycienia, który odszedł na własny wniosek. Doktor Niemiec, kierujący na co dzień chirurgią ogólną i onkologiczną, będzie zarządzał placówką maksymalnie przez 3 miesiące. W tym czasie zarząd powiatu wyłoni nowego dyrektora w drodze trwającego już konkursu. Zmiana ta gwarantuje pacjentom ciągłość opieki medycznej. Podczas wakacji w górach trzeba uważać na kilka rzeczy. Przede wszystkim pogoda w górach potrafi być zmienna, więc zawsze należy sprawdzić prognozę i dostosować ekwipunek do warunków. Ważne jest również, aby nie oddalać się od szlaku i informować bliskich o swojej trasie i przewidywanym czasie powrotu, mówi Jerzy Godawski, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR.
3: Przede wszystkim musimy zaplanować sobie tą wycieczkę, co chcemy robić. Przed wyjazdem na takie wakacje aktywne w górach przede wszystkim trzeba zadbać już o jakąś tam minimalną swoją kondycję, czyli przygotować się, żeby nie okazało się, że nie robiliśmy nic przez dłuższy okres czasu, a nagle chcemy intensywnie spędzać swój wolny czas i dlatego też należy się przygotować. Zaplanować przede wszystkim wycieczkę do swoich umiejętności, do swoich możliwości. Każdy zna swój organizm i wie, na ile możemy sobie pozwolić, żeby też nie forsować swojego ciała niepotrzebnie, nadmiernie i potem to może właśnie kończyć się niepotrzebnie jakimiś kontuzjami.
1: Należy również pamiętać o odpowiednim obuwiu, ubiorze na cebulkę, prowiancie i apteczce. W związku z organizacją Dni Dębicy od piątku 3 lipca od godziny 16 na dębickim rynku udostępniona zostanie specjalna strefa chill, przygotowana z myślą o mieszkańcach oraz osobach odwiedzających centrum miasta. Przestrzeń ta ma służyć wypoczynkowi i integracji. Strefa będzie funkcjonować przez cały okres Dni Dębicy, uzupełniając program wydarzeń odbywających się w przestrzeni miejskiej. Po zakończeniu głównych obchodów strefa chill pozostanie dostępna dla mieszkańców w stałym harmonogramie od czwartku do niedzieli w godzinach od 16 do 22 do 31 sierpnia.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
9: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Reklama.
11: Strand Radio. Twoja fala dobrej energii.
12: Stranded. Ja lubię to takie, wiesz, sama początek piosenki jest fenomenalny, później rozwinięcie jest jeszcze lepsze.
13: No wiem,
12: ale jest tam taki, taki jedna fraza taka wyjątkowa, że, którą mogę, że tak powtarzać i powtarzać i powtarzać.
13: Ale wiesz, Nick Somebody to też jest taki utwór bardzo, bardzo znany.
12: Tak?
13: I też go lubię od Trishy.
12: Mhm. Pozdrawiamy SKR. Pozdrawiamy, tak, SKR, który dzisiaj obchodzi swoje 65. urodziny. Pozdrowienia przesyłają wnuki. O co chodziło? Nie wiem, ale taki,
13: nie
12: taki
13: wiemy,
12: SMS.
13: Nie wiemy, ale pozdrawiamy gorąco.
12: Oczywiście, chyba dziadziu, nie?
13: Chyba dziadziu.
12: Takie ma pseudo? Fajne.
13: Fajne, no takie, wiesz, szarpe.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dobry DJ. Dan.
2: No właśnie, chciałam powiedzieć o DJ-u Bobo, a tu co album wchodzi, słuchajcie, na odsłuch. Look.
1: Who's talking?
2: No właśnie. Przebój może nie jest tak znany jak inne doktora Albana, ale naprawdę wyjątkowy i na płycie tej chyba drugiej z
1: takiej
2: jego
1: zielonej,
2: repertuaru,
1: nie? To, tak,
2: to nagranie znajdowało się chyba na miejscu piątym, jeśli sobie dobrze przypominam, wiesz, bo kiedyś grałem w dyskoteki,
1: jest,
2: wiesz?
1: Wiem. Jejku, Marcie, i co, skakały dziewczyny?
2: Bardzo, i cieszyłem się, i w ogóle to drugie ja, naprawdę. Disc jockeystwo to jest dla mnie po prostu fenomenalna sprawa, chciałbym do tego wrócić.
1: To ja ci załatwię.
2: Tak? Wiem, no, grałem u ciebie na imprezie. Jejku,
1: no dokładnie. Ej, słuchajcie, ale był super DJ.
2: Byłem tak wygwizdany jak nigdy.
1: Co, żartuję, wszystkim się podobało.

0: DJ Bobo pojawia się na naszej antenie. Kawałek to It's My Life. No twoje życie.
1: Moje życie jest ciekawe.
0: Posumuj to życie.
1: No, różnie bywa, moi drodzy.
0: Życie to są chwile.
1: Ogólnie czasem życie mnie, ale później jest
0: zaskakuje.
1: Nawet spoko. No. A u ciebie?
0: Ile razy byłaś zaskoczona życiem?
1: Codziennie.
0: Codziennie
1: mnie coś zaskakuje.
0: Tak, i masz takie jakieś dziwne sytuacje. Dziwne sytuacje. Czasami no tak, że aż inni zwracają na to uwagę.
1: Ja mam po prostu taką energię przyciągającą.
0: Tak. Ja ci już określiłem, kogo
1: przyciągasz. Dziwnych ludzi.
0: DJ Bobo już teraz na naszej antenie. My pozdrawiamy gorąco i serdecznie twojego sympatycznego fana, słuchajcie, Arka. Tak, Starnowa, który mocno, słuchajcie, pisze do Ani różnego rodzaju SMS-y, maile, a nawet i dzwoni.
1: Arek, jesteś świetny, bardzo cię lubię.
0: 5:06 to jego jest właśnie czas na dzwonienie.
1: No, lubi tak właśnie, takiego
0: takiego fana.
1: Arek, pozdrawiam cię.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Aleksja pojawi się na naszej antenie, kawałek mniej znany albo całkiem nieznany, Virtual Reality.
2: Tak, dokładnie. Bardzo lubiany chyba zresztą. Wydaje mi się, że lubimy takie brzmienie mocniejsze od Aleksji.
3: Ja też. This is a dream.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy, na całego wakacyjnie, na całego imprezowo, na całego dyskotekowo. To dewiza programu właśnie, granie na żądanie.
1: Top, top, top.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu. Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
1: Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
3: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
4: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
5: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
1: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
6: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. O 5:00 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
1: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 24 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Jutro 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu również niewiele się zmieni. Sobota stricte słoneczna, 23 stopnie, niedziela podobnie, z tym, że deszczowa.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Trend Radio 101,9 i 90.

0: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
2: Czwartulo, czyli mini piątulo. Hello, dziubasy, a ja czekam na wiadomości od was, co tam ciekawego porabiacie, czy może się urlopujecie, a może czekacie z utęsknieniem na odrobinę odpoczynku. No chyba, że jest mega, mega pracowicie, no to pamiętajcie, żeby delikatnie zwolnić tempo, dbajcie o siebie, o swoje zdrowie, a uwierzcie, że naprawdę kilka dni oddechu robią swoje. No tak kolokwialnie mówiąc. A już teraz zapraszam, no właśnie, na program, w którym też można się wychillować. Granie na żądanie, teraz to wy przejmujecie antenę. 7148 trend. I to, co macie do przekazania, startujemy.

O proszę, modelki, lubię cię jak lato, zagrajcie, please. Zagram, nawet prosić nie trzeba. To są tak cudowne numery letniaczki, że no aż sama Nuzia chodzi. Lecimy z modelkami w takim razie na pierwszy strzał. A jak?

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450. Reklama.
1: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
2: Ale cudownie, o proszę, dla przyszłych nowożeńców Kamili i Rafała, którzy już w ten weekend się hajtają. Specjalnie dla nich Sławomir i weselny pyton. O, teraz to się wszyscy chyba nastroimy. No nie powiem na weselicho, jakie by poszedł. Kto należy do tych szczęśliwców, też możecie dać znać, kto w tym roku się hajta. To moi drodzy, gratulacje od całej redakcji Trendy Radia. A już teraz, no Sławomir, bez niego teraz wesele? No nie może. Może być.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Michel Jara, Polo Rendezvous dla Łukasza, co czeka na odpalenie urlopu. Zaczyna już jutro. Miłego wyjazdu, koledzy. Aj, Łukasz, w takim razie trzymam kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z twoją myślą i się udało, nie? Oj, odpoczywajcie. To jest ten piękny czas w roku, kiedy można trochę przeszaleć. Ale wiadomo, z rozwagą. ATB The Summer dla Lucyny w dniu urodzin już również za chwilę. Pani Lucyno, życzymy dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i radości.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Trwa budowa największej obecnie inwestycji oświatowej w gminie Brzozów. W Humniskach powstanie nowoczesny żłobek i przedszkole. Gmina Brzozów otrzymała ponad 7 milionów dofinansowania na tą inwestycję. Powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
3: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
2: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych. W miejscowości Chłomcza trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki otoczenia obiektu, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy i organizacje działające na terenie sołectwa. Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej przy budynku Wiejskiego Domu, budowę miejsc postojowych oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego. Wartość inwestycji wynosi ponad 89 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień bieżącego roku. Uwaga na barszcz sosnowskiego. Jest on zaliczany do roślin inwazyjnych i występuje na terenie całej Polski. Najczęściej barszcz sosnowskiego spotkać można wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Gatunek ten uznawany jest za jedną z największych roślin zielonych na świecie, osiągającą nawet do 3-5 metrów wysokości, zaś szerokość rozety liściowej do 2 metrów i grubość łodygi może osiągać nawet do 12 centymetrów, mówi Ewa Pitrus, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
4: Zagrożenie dla ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz wydzielenie włosków gruczołowych. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Niebezpieczeństwo stanowią również związki lotne z roślin kwitnących, które mogą powodować mocne podrażnienia układu oddechowego. Obecnie barszcz sosnowskiego występuje na całym terenie Polski, a jego stanowiska można sprawdzić oraz zgłaszać na mapie online na stronie barszcz.edu.pl.
2: W przypadku bezpośredniego narażenia na działanie barszczu sosnowskiego w jak najkrótszym czasie należy przemyć skórę letnią wodą z mydłem, tak by usunąć z jej powierzchni sok rośliny. Ponadto zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać odzież, która miała kontakt z barszczem. W przypadku silnego poparzenia i występujących problemów oddechowych należy wezwać pogotowie ratunkowe.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W poniedziałek, 6 lipca, w godzinach od 10.30 do 17.30 w Domu Kultury w Brzeźnicy będzie funkcjonował mobilny punkt wydawania karty mieszkańca gminy Dębica. Na miejscu będzie można złożyć wniosek, wyrobić kartę, uzyskać informacje dotyczące programu i przysługujących mieszkańcom korzyści. To wygodna okazja, aby dołączyć do programu bez konieczności odwiedzania urzędu gminy.
1: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Mamo! Będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
1: Reklama. Trendy Radio 101 i 9FM.
13: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie Janusza, który w sobotę będzie hulał do takich hitów. Zagrajcie łobuzy Zenka Martyniuka z piosenką Mandacik. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Oj, no trzeba to przyznać. Mandacik... Za co to był ten mandacik? Aha, mandacik za przekroczenie piękności. Także tu również ode mnie pozdrowienia dla wszystkich pięknych pań. Oj tak, to jest to, moi drodzy, ale posłuchajcie sami, bo naprawdę warto. Nowość, która tak naprawdę wyszła wczoraj. No, kolega tutaj słyszę, że ma dobre ucho. Pozdrawiamy gorąco.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Daj to głośniej. Dlaczego tato dla taty? Obiecuję, że pomogę tobie w ogrodzie, ale po południu Ewa. Ewula, no mam nadzieję, że pomożesz tacie. No nie może sam zostać z taką robotą, no co ty. Ale wiadomo, przy tylu obowiązkach dziennie często się gdzieś w tym wszystkim odnaleźć, nie? No dokładnie. Gramy w takim razie Daj to głośniej. Dlaczego tato?

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50. Reklama.
1: Trendy radio na wakacjach.
2: Najlepsze życzenia dla mojej córki Julii z okazji 8 urodzin. Bierz życie całymi garściami, ciesz się z małych rzeczy, stawiaj na swoim. Kocham cię, tata Kuba, ale słodko. Proszę z tej okazji o piosenkę Zdzisławy Sośnickiej.

0: Julia i ja.
1: Oj, ale można się wzruszyć. Jula, w takim razie dla ciebie dużo, dużo zdrówka, super imprezki urodzinowej. No mam nadzieję, że tata ci taką urządzi. Pysznego tortu i czego tylko zapragniesz. A już teraz specjalnie dla ciebie od całej redakcji Zdzisława Sośnicka.

Najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń z okazji 45. urodzin dla męża Wacka składa kochająca żona. Zagrajcie Briana Adamsa, I do it for you. Zagramy, panie Wacławie, również dużo, dużo zdrówka dla pana, uśmiechu, no i wiadomo, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, ale coś tam widzę, że później ma być słonecznie, to może jakiś spacer z żonką urodzinowy? No oby.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Dla najlepszej mamy Edytki od syna. Kocham cię, Kubańczyk, laleczka z saskiej porcelany. Zagramy no pewnie słodziaśnie i pamiętajcie, że możecie podsyłać wiadomości pod numer telefonu 7148 trendy. I treść tych życzeń.

Dla kochanej Edytki od Wojtka moc gorących pozdrowień, uśmiechu i wszystkiego dobrego. Boys, przytul moje serce. Super was słyszeć dzisiaj i dziękuję za tak super aktywność. No, moi drodzy, zawsze słyszymy się po 11. No, po 12 też.

0: Bye, bye, bye. Uciekam, słyszymy się standardowo później. Życzę Wam dobrego dzionka. No i czekam na Wasze wiadomości. Pamiętajcie, że na naszego fanpage'a na fejsie też możecie podsyłać foteczki. Bye.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów. Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
3: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzone dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
2: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
4: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
2: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piliński z policji.
5: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
2: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa. Myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
6: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
2: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
7: Najpierw ponarzekaliśmy, że za gorąco, to teraz, że to lato dość szare. Dzisiaj no nie ma co liczyć na zbyt dużo słońca w naszym regionie. Termometry pokazują od okolic 19 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 20 w Jaśle, do 22 w Tarnowie i Dębicy, tutaj więcej promieni. Jutro natomiast 23 kreski, ale jeszcze wcześniej, bo dzisiaj wieczorem mają pojawić się burze.
8: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
7: Druga zmiana w Trendy Radio. Wakacyjna druga zmiana, choć dzisiaj bez wakacyjnej, mocno wakacyjnej aury oczywiście. Wchodzimy w to popołudnie z mnóstwem trendy brzmienia. Już teraz za moment zajrzymy sobie do kalendarza.

Czwartek, drugi dzień lipca, do końca wakacji 62 dni, no i dni są coraz krótsze. Ten dzisiejszy to już o 6 minut krótszy od najdłuższego, no. Bezczelnie nas okradają z dnia. Dziś w kalendarzu też mamy Międzynarodowy Dzień UFO. Może w Polsce jeszcze nie poruszamy się latającymi spotkami, ale na przykład ceny mieszkań to mamy z innej planety.

Zajrzyjmy teraz na Eurowizję. Ten największy europejski festiwal będzie w zmienionej formie. Właśnie ogłoszono, że od przyszłej edycji dołącza do niego Kanada. Czyli tak, Eurowizja, Australia, Kanada, inny kraj, który leży tam, gdzie chce. I weź tu, człowieku, bądź nauczycielem geografii, tłumacz najmłodszym, jak wygląda kontynent, no. Swoją drogą, dla nas to niedobrze. Im więcej państw, tym nasze szanse na zwycięstwo spadają. Chociaż z drugiej strony, 0% to ciężko spaść niżej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku ma pozostać na swoim miejscu. To dobra wiadomość.

0: wiadomości.
1: Pełną kom, jak będzie funkcjonował szpitalny oddział ratunkowy na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, który co do zasady optymalizuje zyski i minimalizuje straty. Niepokój budzą przede wszystkim dwa zapisy zaproponowane przez szpital. Pierwszy z nich to jedynie jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy. To znaczy, że jeżeli prywatny przedsiębiorca stwierdzi, że z jakichś przyczyn dalej nie opłaca mu się funkcjonować w Lesku, dyrekcja będzie miała jedynie jeden miesiąc na znalezienie lekarzy i personelu medycznego do obsadzenia całego oddziału. Drugi zapis to bardzo niska odpowiedzialność finansowa podmiotu za niedostarczenie usługi na odpowiednim poziomie, w szczególności w kontekście tego, że to szpital bierze ostatecznie odpowiedzialność za rozliczanie z NFZ-em. Dlatego cieszymy się, że SOR zostaje. Jednak warunki, na jakich on będzie dalej funkcjonował, budzą ogromne wątpliwości.
0: Likwidacja jednostki pozbawiłaby region bieszczadzki jedynego szpitalnego oddziału ratunkowego. Podpisano umowę na realizację kolejnego etapu modernizacji Domu Ludowego w Dobieszynie. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach obecnego etapu obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie hydroizolacji i docieplenia fundamentów, budowę schodów oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplanie budynku, roboty wykończeniowe, modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania. Wartość podpisanej umowy wynosi 930 tysięcy złotych. Ruszył nabór do gminnego żłobka w Skołyszynie. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mają 2 tygodnie na dopełnienie wszelkich formalności. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca. Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami można pozyskać na 3 sposoby. Osobiście w żłobku lub urzędzie, a także przez internet. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz kryteriów przyjęć można kierować bezpośrednio do placówki. Mamy cieplejsze dni i tym samym sezon burzowy. Musimy pamiętać, że porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub kalectwem. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku czy spalenie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi urządzeniami do niej podłączonymi. Dlatego burzę najlepiej przeczekać w domu lub innym bezpiecznym miejscu, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2: Po pierwsze, pamiętajmy, aby słuchać aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy.
0: Nie należy zatrzymywać się pod drzewami ani słupami wysokiego napięcia. Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza na wydarzenie muzyczne skierowane do całych rodzin w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu. Odbędzie się koncert Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na scenie zabrzmią największe przeboje, które od lat bawią i wzruszają kolejne pokolenia. Publiczność usłyszy m.in. takie utwory jak Witajcie w naszej bajce, Meluzyna, Hakuna Matata, Na raz, na dwa, Dłonie czy Dinozaur Pimpuś. Poza muzycznymi atrakcjami przygotowano również dodatkowe niespodzianki dla najmłodszych uczestników. Koncert realizowany jest w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko,
8: Byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Pierwszy tydzień wakacji, czwartek trwa. Moi drodzy, okazuje się, że według statystyk my Polacy zmieniamy przyzwyczajenia co do transportu na wakacje, na urlop. I zdecydowanie częściej niż kilka lat temu wybieramy pociąg. Jest prawdziwy boom, a bilety te siedzące to czasem ciężko dostać bez większego wyprzedzenia. No i coś w tym jest, bo ja w tym roku też mam zamiar jechać na wakacje, na urlop pociągiem. Tylko mam takie pytanie do tych bardziej doświadczonych. Kanapkę z jajkiem i konserwę rybną to wyciąga się po tym, jak pociąg ruszy, czy jednak trzeba trochę poczekać?

0: W najbliższą niedzielę przy remizie OSP Kowalowo odbędzie się rodzinne wydarzenie kulturalne śladami króla Kazimierza Wielkiego. Impreza połączona będzie z jubileuszem 40-lecia działalności zespołu ludowego w Kuźni u Kowala. W programie m.in. przedstawienie legendy o królu Kazimierzu Wielkim i zgubionej Podkowie, występy tradycyjnych kapel ludowych i zespołów, degustacja regionalnych potraw, wystawa pamiątek, nagród i archiwalnych zdjęć, 40 lat dorobku artystycznego zespołu. O godzinie 19.30 zabawa taneczna z zespołem Tigers. Początek wydarzenia o godzinie 16.00. Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi, Sołtys Sołectwa oraz Rada Sołecka Stara Wieś serdecznie zapraszają na pełen atrakcji piknik rodzinny. Wydarzenie odbędzie się 5 lipca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz na placu przy OSP Stara Wieś. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, w którym główną rolę odegrają najmłodsi mieszkańcy. Będą także animacje dla dzieci, piana party oraz dyskoteka. Oprócz występów scenicznych na uczestników czeka mnóstwo stoisk i stref rozrywki. Ważnym elementem pikniku będzie stoisko charytatywne, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Olawka. Chłopiec urodził się z połową serca i przeszedł udar. Każda zakupiona tam rzecz to realne wsparcie w jego walce o zdrowie.
1: Trendy, informator. Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.

Wrócę do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu. My Polacy coraz częściej na urlop wybieramy podróż pociągiem. No i w sumie to się w ogóle nie dziwię. Jadąc dziś do pracy przejeżdżałem obok stacji paliw, poleciały jednak w górę te ceny. No i mówią, że my Polacy to się nie uśmiechamy. A wiecie co? Sąsiad mi wczoraj mówił, że zapomniał zatankować przed zakończeniem programu. I teraz już wiem, że o ten uśmiech to wcale u nas nie jest tak to.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi. Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
2: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez prokuraturę krajową w Gdańsku.
1: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
3: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
1: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
4: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
1: Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w naszym regionie ma wieczorem popadać, a nawet i miejscami zagrzmieć. Termometry pokazują od 19 stopni w Sanoku i Krośnie, przez 20 w Jaśle i Gorlicach, do maksymalnie 22 w Tarnowie i Dębicy. W nocy będzie to 15 kresek, jutro w trakcie dnia do 23.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
2: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 14:00, popołudnie trwa. W tej godzinie zajrzymy do naszej płyty tygodnia. Wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski. Teraz natomiast Ace of Base i Cruel Summer.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Ava Max na 101.9 oraz 95.2 FM. Albańsko-amerykańska wokalistka i jeden z największych hitów lata 3 lata temu. My Oh My.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Spreecomarsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Moi drodzy, dzisiaj mamy dzień UFO. Ci kosmici to istnieją czy nie istnieją? Jak to jest? Moja żona mówi, że ja jestem kosmitą, ale ja z drugiej strony mam pewne podejrzenia, że w pewnym budynku w naszym kraju jest dość dużo kosmitów. Konkretnie to 460.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I czas rozejrzeć się po drogach regionu. Jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia na wyjeździe w stronę Klęczan na ulicy Bieckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Skrzyńskich. Nawet kilka zmian świateł może nam zająć pokonanie tego miejsca. O tej porze zwalniamy też na ulicach Bieckiej, ulicy Parkowej, Kościuszki, Legionów i ulicy Mickiewicza, Węgierska i Sienkiewicza z mniejszymi spowolnieniami. Jedziemy teraz przez Jasło, szczególnie uważajmy na ulicy Lwowskiej od osiedla na Kotlina w stronę Ronda Solidarności, tam troszkę jest wolniej. Zatory robią się gdzieniegdzie na ulicy Piłsudskiego, ruch idzie dość wolno. Oprócz tego korkuje się Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Rynek, ulica Szejnochy. Noga z gazu ściągamy na Mickiewicza, 3 Maja i ulicy Metzgera. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzień dobry. Dzisiaj przez Krosno jedziemy z dosyć dużymi utrudnieniami na ulicy Lwowskiej, ulicy Podkarpackiej, ulicy Czajkowskiego, ulica Burzaka. No tam są spore utrudnienia. Jak nadmieniałem, przez tu ze względu na zamknięcie ulicy Grodzkiej. Jeżeli chodzi o ulicę Okrzei, też są utrudnienia, bo tam drogowcy podnoszą studzienki, tam też musimy się uzbroić cierpliwość. No ulica Niepodległości Korczyńska idzie w miarę na bieżąco. Dzisiaj Lwowska też do światełek nas przyjął. No i tradycyjnie wylot na Bieszczady dzisiaj jest troszeczkę utrudniony, bo to oczywiście wakacje się zaczęły, no, a na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękujemy jego potu.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Zmniejszyć gaz musimy, dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza i na odcinku obwodnicy.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Dębicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Szwajcarii w Polsce oraz Związku Miast Polskich z zespołem realizującym projekt Impulsy dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wynoszącemu blisko 90 milionów złotych, Dębica będzie mogła zrealizować szereg inwestycji i działań wpływających na jakość życia mieszkańców oraz długofalowy rozwój miasta. Najważniejsze kierunki działań w ramach programu to utworzenie dębickiego inkubatora przedsiębiorczości, zakup 8 autobusów elektrycznych, rozwój Centrum Integracji Społecznej oraz utworzenie Dębickiego Centrum Aktywności Społecznej, wolontariatu i innowacyjności, działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, organizacja szkoleń, targów pracy, weekendów, zawodów oraz inicjatyw wspierających aktywizację zawodową mieszkańców. Doktor Szymon Niemiec został nowym pełniącym obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Stanowisko objął 1 lipca, zastępując Henryka Przybycienia, który odszedł na własny wniosek. Doktor Niemiec, kierujący na co dzień chirurgią ogólną i onkologiczną, będzie zarządzał placówką maksymalnie przez 3 miesiące. W tym czasie zarząd powiatu wyłoni nowego dyrektora w drodze trwającego już konkursu. Zmiana ta gwarantuje pacjentom ciągłość opieki medycznej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził, mówi Wojciech Dylung, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środkach zgromadzonych na subkontach osób ubezpieczonych. Skutki waloryzacji są już widoczne na profilach ubezpieczonych na naszym portalu e-ZUS.
1: Wszyscy ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone 35 lat, otrzymają w informacji o stanie konta ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje 2 warianty tych wyliczeń.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki powiatu gorlickiego na mammografię. W programie profilaktyki raka piersi bezpłatnie raz na 2 lata mogą zbadać się panie w wieku 45 do 74 lata. Badania są wykonywane w pracowniach stacjonarnych i w mammobusach. W lipcu mammobus zaparkuje w Gorlicach i Bieczu. Mammografię wykonuje się specjalnym aparatem wytwarzającym promieniowanie przy użyciu czułych błon rentgenowskich. W trakcie badania każda z piersi jest umieszczana na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać po 2 obrazy dla każdego sutka. Następnie są one analizowane przez specjalistę, lekarza, radiologa. Mammobus stanie w Gorlicach 29 lipca, natomiast w Bieczu 30 lipca w godzinach od 9 do 17. Przed nami kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 4 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Mówi Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor GOG w Nowym Żmigrodzie.
4: Chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na taneczne lato w gminie Nowy Żmigród, czyli tak zwane potańcówki. Rozpoczynamy już za parę dni, 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Organizatorami tych fantastycznych spotkań tanecznych są gmina Nowy Żmigród, Gminny Ośrodek Kultury, współorganizatorami są sołectwa z gminy Nowy Żmigród, partnerami również koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy wszystkich koło domów ludowych w danych miejscowościach. Bawimy się od godziny 19 do 23.
1: Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
0: Reklama. Lidl
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: W internecie opublikowano właśnie ranking, który porównuje wakacje w Polsce i za granicą. Okazuje się, że w czasy w Mikołajkach na Mazurach są dwa razy droższe od Teneryfy. I dotyczy to zarówno noclegu, jak i chociażby posiłków w restauracjach. Ale wiadomo, za jakość się płaci. Na Teneryfie nuda, no świeci słońce i cóż więcej. A u nas możemy mieć wiosnę, lato, jesień, zimę. I to wszystko w jedno lipcowe popołudnie.

0: Informator.
1: 11 i 12 lipca odbędą się Dni Jedlicza. To coroczne dwudniowe święto miasta, pełne wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Impreza odbywa się na placu targowym Mój Rynek. Pierwszy dzień świętowania łączy w sobie rywalizację sportową, atrakcje dla najmłodszych oraz bogatą ofertę koncertową, którą zwieńczy pokaz muzyki klubowej. Scenę przejmą zespoły gitarowe. O godzinie 17 wystąpi formacja Semanta, a zaraz po niej rozpocznie się blok Luźne Rockowe Granie. Kolejne godziny to występy rokowych składów Kapitał oraz Aorta. O godzinie 21 wystąpi Grupson. W niedzielę od godziny 15 uwaga przenosi się na parking Gosir, gdzie odbędzie się turniej sołectw. O 16 czas umili zebranym koncert formacji Tanie Dranie. O godzinie 17 na scenie pojawi się Sławomir, a o 21 scenę rozgrzeje legendarny rockowy projekt Perfect i Łukasz Drapała. 15. Zjazd Kapel w Dolinie Sanu to jubileuszowa impreza plenerowa, która odbędzie się 12 lipca na rynku w Mrzygłodzie. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie prezentować się będą lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska Smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dla dzieci.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

FM. Klocki. To jest najpiękniejszy prezent, jaki ojciec może zrobić sobie. Znaczy oficjalnie to dziecko, ale dobrze wiemy, jak to czasem bywa. W każdym razie teraz jedna z firm wyprodukowała klocki stworzone z meteorytowego pyłu. Klocki z serii o kosmosie. No i tu może być naprawdę wielki hicior wśród prezentów od taty dla syna. Nawet syna jeszcze nie istniejącego, tylko no jeszcze jest pytanie o cenę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów. I obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć. Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
2: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
1: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
3: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
1: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
4: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
1: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dziś na Podkarpaciu i w Małopolsce w większości regionu dość szaro. Wieczorem może zagrzmieć i popadać. Termometry w nocy z czwartku na piątek pokażą średnio 14-15 stopni, a jutro w trakcie dnia do 23. W tym tygodniu upały już nie wrócą.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
6: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w trendy radio i mnóstwo wakacyjnych brzmień, nawet jeżeli na niebie nie ma tyle błękitu. Teraz Calvin Harris, Summer, a za moment wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski.

sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Seredowa, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Lubatówka, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Potok, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Krosno.

0: specjalista do spraw obsługi klienta, PSB, Mrówka, Krosno, specjalista, specjalistka do spraw obsługi klienta, Jasło, specjalista, specjalistka do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim, Jasło, spedytor, Krosno, sprzedawca, pracownik kawiarni, Krosno, sprzedawca staż, Krosno, sprzedawca stylisko, mięso wędliny, Krosno, szwaczka, potok, szwak, szwaczka, Jasło, ślusarz, mechanik, Krosno, technolog, technolożka do spraw komponentów z drewna, rzepecz, tokarz, Krosno, ustawiacz, ustawiaczka CNC, rzepecz, wulkanizator, Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe, Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zanim wyjedziemy na drogi regionu, sprawdźmy raport policyjny.
3: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło przed południem w Łańcucie na ulicy Piłsudskiego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Seatem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej hulajnogą i doprowadziła do zderzenia. Kierująca jednośladem została poszkodowana i przewieziona do szpitala na badania. Policjanci pracowali również na miejscu groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Szydłowiec w powiecie mieleckim. Kierująca Seatem najprawdopodobniej na łuku drogi zjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście w tym zdarzeniu kierująca nie odniosła poważniejszych obrażeń.
2: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kłaczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, utrudnienia na ulicy Lipińskiego i na wyjeździe w stronę obwodnicy. Zwalniamy przed rondem imienia Beksińskiego oraz na ulicy Królowej Bonnej, Kościuszki i Jagiellońskiej. Utrudnienia na odcinku drogi krajowej nr 84 Sanok - Zagórz. Jadąc przez Krosno, szczególnie uważajmy na ulicę Bieszczacką oraz ulicę Podkarpacką w ciągu obwodnicy miasta. Spowolnienia również na ulicy Lwowskiej, ulicy Niepodległości, Korczyńskiej, Bursaki, Legionów i ulicy Podwalu. Zamknięcie Grodzkiej z powodu prac przy wiadukcie kolejowym. Jeszcze nadal spowolnienia na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Inne dojazdy też zatłoczone, m.in. 17 stycznia ulica Kazimierza Wielkiego. Trzeba też ściągnąć nogę z gazu oraz ogólnie w centrum. Gaz ściągamy na ulicach Piłsudskiego, ulicy Metzgera i 3 Maja. Na koniec jeszcze odwiedzimy Gorlice. Tu przystajemy na ulicach Parkowej, ulicy Sienkiewicza, Legionów Mickiewicza, ulicy Stawiska oraz Kościuszki.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące realizację przełomowego projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie o wartości blisko 77 milionów zakłada kompleksową modernizację energetyczną 38 budynków Straży Pożarnej na terenie całego województwa. Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące metrów kwadratowych zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja. Będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
1: Realizacja przedsięwzięcia pozwoli znacząco ograniczyć zużycie energii z ponad 10,6 tysiąca MWh do około 4,4 tysiąca MWh rocznie oraz zmniejszyć energię gazów cieplarnianych o ponad 1,5 tysiąca ton rocznie. 1 lipca oficjalnie zamknięto oddział otolaryngologiczny szpitala w Sanoku. Decyzja ta, choć trudna, była konieczna ze względu na drastyczne i stale rosnące straty finansowe placówki. Blisko 4,8 miliona złotych straty. Taki deficyt wygenerował oddział w samym 2025 roku. Wycena procedur medycznych nie pokrywała kosztów personelu i utrzymania. Około 50% pacjentów stanowili mieszkańcy sąsiednich powiatów. Jak czytamy w oświadczeniu, dalsze finansowanie laryngologii z budżetu powiatu sanockiego zagrażałoby płynności finansowej całego szpitala, który realizuje obecnie program naprawczy. Ograniczenie tych strat pozwoli uratować inne kluczowe oddziały w regionie. Szpital planuje otwarcie poradni otolaryngologicznej od 17 sierpnia. Warunkiem jest rozstrzygnięcie trwającego konkursu ofert w NFZ. W Nadleśnictwie Bircza odbyła się narada projektu planu, jeden z kluczowych etapów opracowywania nowego planu urządzania lasu. Dokument wyznaczy kierunki gospodarki leśnej na najbliższe 10 lat dla jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów polskich Karpat. Nadleśnictwo Bircza to jedno z największych powierzchniowo nadleśnictw w Polsce, które zarządza blisko 300 km kwadratowymi gruntów. Największym bogactwem tego regionu są lasy. O wyjątkowości tego miejsca decydują także niezwykła różnorodność przyrodnicza oraz walory krajobrazowe. Najnowsza inwentaryzacja terenowa w Nadleśnictwie Bircza potwierdza, że w ciągu ostatnich 10 lat stan lasów wyraźnie się poprawił. W tworzenie dokumentów planistycznych dla tego terenu zaangażowani są również naukowcy, którzy równolegle do opracowywanego planu urządzania lasu prowadzą audyt przyrodniczo-planistyczny dotyczący ustawienia na tym obszarze odpowiednich form ochrony przyrody. Po uzyskaniu wymaganych opinii oraz zakończeniu konsultacji społecznych plan urządzania lasu zostanie zatwierdzony przez ministra klimatu i środowiska.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Wakacje to czas, kiedy często decydujemy się rozpalić ognisko. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ognisko może być rozpalone w miejscu uniemożliwiającym zapalenie się materiałów palnych w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej, w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. O szczegółach mówi brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
4: Nie powinniśmy, jeżeli jesteśmy w takiej otwartej przestrzeni, palić ognisk w pobliżu lasu. No, mówimy, ta odległość taka bezpieczna to jest około 100 metrów od lasu i też w odpowiedni sposób zabezpieczony. Czyli powinno być to wykopany dół, powinno być znajdować się tam w pobliżu, jeżeli będziemy to ognisko palić, woda do ugaszenia albo nawet gaśnica, jeżeli taką mamy gdzieś, gdy przyjechaliśmy na miejsce. Powinno być to zabezpieczone, no i nigdy też nie oddalamy się od takiego ogniska, że nie wiem, w tym momencie pali się ognisko, a my sobie gdzieś tam idziemy, szukamy drzewa, no bo też ten pożar może bardzo szybko się właśnie posłuchać, trafi rozprzestrzenić, zagrażać właśnie przestrzeni lesistej. No, także to są takie, myślę, że ważne elementy. I też pamiętamy o tym, że jeżeli podróżujemy nawet tym samochodem, to też nie wrzucajmy do pałków, ta sucha trawa może spowodować to, że niestety ten pożar może się rozprzestrzenić. Czasami można nawet nie wiedzieć, że spowodowaliśmy właśnie pożar w takim miejscu.
1: Po zakończonym wydarzeniu palenisko należy zasypać dużo dużą ilością piachu lub ziemi. W najbliższy piątek od godziny 16 na Dębickim Rynku udostępniona zostanie specjalna strefa chill przygotowana z myślą o mieszkańcach oraz osobach odwiedzających centrum miasta. Przestrzeń ta ma służyć wypoczynkowi i integracji. Strefa chill pozostanie dostępna dla mieszkańców w stałym harmonogramie od czwartku do niedzieli w godzinach od 16 do 22. Celem jest stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku w centrum miasta oraz zachęcenie do spędzania czasu w przestrzeni publicznej.
5: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
0: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Zaglądamy teraz bardzo daleko, na Syberię konkretnie, bo tam znaleziono szczątki prehistorycznego wilka sprzed, uwaga, 44 tysięcy lat. Szczątki w wiecznej zmarzlinie, więc doskonale zachowane, tylko pojawił się problem. Bo naukowcy mówią, że odmrożenie tego może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Nie wiadomo, jakie miał w sobie pasożyty i jakich patogenów sprzed tysięcy lat mógł być nosicielem. Ale prawdopodobnie będą prowadzone badania i zostanie wilk rozmrożony. Ja to widziałem w takim jednym filmie. To nie może skończyć się dobrze.
1: Twój region, twoje radio, trendy.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy, stan na dzień 26 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szynbark. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel surdopedagog. Miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binarowa. Główny księgowy. Miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Pracownik budowlany elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren kraju. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Fryzjer. Miejsce pracy Gorlice. Kucharz. Miejsce pracy Śmietnica. Kelner. Miejsce pracy Regietów. Osoba na stanowisku ślusarza. Miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca. Miejsce pracy Gorlice. Monter mebli. Miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C+E. Miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych. Miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Reklama.
6: UK Charts w Trendy Radio, lecimy w końcówkę lat 80. Soul Ill Soul to był numer jeden właśnie 2 lipca 1989 roku z kawałkiem Back to Life. W Polsce ten numer nie zrobił oszałamiającej kariery, ale my wtedy w lipcu 89 roku mieliśmy ważniejsze sprawy na głowie. Więc jeżeli nie znacie, to proszę bardzo, zapraszam poznać ten numer teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów. Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
2: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
1: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
3: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
3: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
5: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
3: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
1: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W tym tygodniu upały już nie wrócą. Będzie bardzo podobnie do tego, co mamy dzisiaj. W nocy termometry pokażą 14-15 stopni. Jutro w trakcie dnia do 23, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. No i tak też będzie do końca tego tygodnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
2: Reklama.
7: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, przed nami bardzo przebojowy duet Tiesto i Nelly Furtado, Who Wants to Be Alone. Za moment natomiast zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Kto się teraz śmieje? Takie pytanie zada nam Ewa Max, którą prezentujemy, której twórczość prezentujemy w ramach Płyty Tygodnia. Albańsko-amerykańska wokalistka z Nowego Jorku, ale z albańskimi rodzicami, z albańskimi korzeniami. Who's Louting Now?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Ustrzyk zatrzymali 58-latka, który przywłaszczył plecak pozostawiony w jednej z restauracji na terenie miasta. Wewnątrz znajdował się laptop, portfel oraz karta bankomatowa. Mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego usłyszał zarzut, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
2: W minionym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że doszło do przywłaszczenia plecaka. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że przez nieuwagę na stoliku w jednej z restauracji w Ustrzykach Dolnych zostawił plecak. Wewnątrz znajdował się portfel, karta bankomatowa oraz laptop. Mężczyzna wyszedł z lokalu, a kiedy zorientował się, że nie ma go przy sobie, wrócił na miejsce, ale już nie było. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy pracowali nad tą sprawą, wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. To 58-letni mieszkaniec Ustrzyk Dolnych. Podczas dalszych czynności w domku letniskowym należącym do mężczyzny kryminalni znaleźli część skradzionego mienia.
1: Na działce znajdowały się również inne przedmioty, m.in. piły spalinowe, elektronarzędzia, nawet granat bojowy. Na szczęście po sprawdzeniu przez grupę minersko-pirotechniczną nie stwierdzono w nim materiałów wybuchowych. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzut przywłaszczenia. Ruszył portal e-licytacje KAS. Portal umożliwi udział w licytacjach online i zakup zajętych przez KAS ruchomości, papierów wartościowych oraz nieruchomości, przeglądanie obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych, wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości. 21 lipca na portalu pojawią się pierwsze elektroniczne licytacje. 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji Kup Teraz. Za pośrednictwem portalu e-licytacje KAS będzie można kupić wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji, np. biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu będą również sprzedawane domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Od 3 do 5 lipca w Ekomuzeum na Wypale w Radoszycach będzie się odbywać Święto Dymu. To wyjątkowy czas, w którym oddajemy hołd smolarzom, węglarzom, ludziom lasu i wszystkim, którzy przez lata tworzyli historię Bieszczadów. Jak co roku w piątek odpalony zostanie tradycyjny mielesz, który będzie palił się przez kilka dni. Nad jego prawidłowym wypałem czuwać będą niezastąpieni mistrzowie Marcin Sikora oraz Paweł Łabaj. Przez całe 3 dni odbywać się będą wycieczki z przewodnikiem. Będą także pokazy dawnych rzemiosł, stoiska, wystawy, lokalne produkty oraz prelekcje. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła 3 samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy, zaplanowany na 11 lipca, będzie zwieńczeniem 3-częściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 km. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z 3 części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Dzięki temu Trójbieg Dębicki stanowi nie tylko serię zawodów sportowych, ale także symbol współpracy samorządów na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
0: Reklama.
4: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Popołudnie w Trend Radio, czwartek, czyli można już powoli planować, gdzie wybrać się w weekend bez totalnego skwaru. Ma być 23-24 stopnie w trakcie dnia. To może na przykład na Święto Murów Krosna. 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wydarzenie, które przywraca pamięć o mieście otoczonym niegdyś murami. Rynek i krośnieńska starówka staną się przestrzenią spotkań z dawnymi rzemiosłami, opowieściami, muzyką i

0: W najbliższy weekend Dukla będzie świętować Dni Miasta. Pierwszy dzień świętowania upłynie pod znakiem tradycji i aktywności na dukielskim rynku. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 8 tradycyjnym jarmarkiem. Środek dnia zdominują sportowe emocje związane z 9. biegiem świętego Jana z Dukli. O 13 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz wręczy nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych. Od godziny 17.30 rynek ożyje muzycznie, a to dzięki występom lokalnych artystów. Niedzielne wydarzenia przeniosą się na parking przy ulicy Bernardyńskiej. Od godziny 17.00 scenę przejmą zaproszeni artyści. Jako pierwszy wystąpi Chadomen. Po nim o godzinie 18.00 zagra zespół Rompej, a o 19.00 folk-rockowa formacja Redlin. Kulminacyjnym punktem całego Święta Miasta będzie koncert legendy polskiej estrady Maryli Rodowicz, który rozpocznie się o godzinie 20.30. Po jej występie od godziny 22.00 publiczność będzie bawić się na dyskotece z DJ-em. Przed nami kolejna odsłona wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 4 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach, a wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
1: Trendy, informator, reklama.
2: Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Reklama.

Kilka minut do 17, czwartkowe, wakacyjne popołudnie i może słońca nie ma zbyt dużo dzisiaj, ale mnóstwo słonecznych trendy hitów pojawi się na naszej antenie, więc nie oddalaj się od odbiornika, zrób głośniej koniecznie, za moment najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata, ekspres informacyjny w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju i szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie. Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
2: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
3: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
2: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
1: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
4: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
5: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
4: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą. Wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
5: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
4: Ja na pewno. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
6: Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
1: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kustoszy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
14: Reklama.
15: Czas na informacje pogodowe. Jaka no ta pewnie. Dzisiaj pogoda?
16: Marcinie, Rześko. No dzisiaj rzeźko. Ja bardzo wietrzę rzeźko. Cały dom.
15: A my wyłączyliśmy klimatyzator i mamy tylko wiatraczek.
16: Ale jest super, naprawdę.
15: Tak,
16: to jest taki vibe. No wietrze.
15: No właśnie. Byłaś kiedyś w wietrznym mieście?
16: No pewnie.
15: Chicago?
16: W Chicago.
15: No i co?
16: No, słuchaj, co tam nie widziałam?
15: Ale jakie w ogóle masz... no wiem, bo już słyszałem, jak leciałaś. Leciałaś. Ale jak już zaleciałaś, to byłaś zadowolona, nie?
16: No bardzo, bardzo.
15: No właśnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na wakacje wybierają się na przykład...
16: inne kontynenty.
15: Tak, leci się długo, ale mimo
16: tak
15: wszystko
16: jest.
15: Te właśnie wrażenia to chyba przez długi czas, prawda?
16: Przez długi, długi.
15: Tak, nam towarzyszą. No przegadaliśmy temat, dzisiaj zachmurzenie, prawie bezchmurne niebo na noc przewiduje się.
16: O proszę, i 13 stopni,
15: tylko
16: także wietrzymy, moi drodzy, mieszkania, pokoje, na pewno będzie lepiej się zasypiało przy takich
15: bardzo
16: temperaturach.
15: Bardzo nagrzane są po prostu pomieszczenia, wtedy to
16: no są,
15: mury oddadzą. To ciepło będzie lepiej, zdecydowanie.
16: No
15: bardziej
16: jutro
15: rzeźko.
16: Powracają ciepłe temperatury, bo na termometrach...
15: 24,
16: tak
15: 29,
16: jest, ale towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę, ale wydaje mi się, że no nie będzie nam to zbytnio przeszkadzało. Natomiast sobota już chłodniejsza, bo na termometrach 19 stopni, w niedzielę już deszczowo 21, w nocy 13.
17: Trendy z tobą i dla ciebie.
15: Rozpoczynamy od takiego fajnego przeboju, który kojarzy się nam bardzo, no tak, słonecznie, nie?
16: No bardzo,
15: no,
16: wiesz?
15: No to jest swoje Gabry Point.
16: Ty lubisz Gabry Point bardzo,
15: bardzo
16: nie?
15: Lubię, dlatego pojawia
16: bardzo,
15: się często.
16: To jest bardzo, fajny DJ.
15: Słuchajcie, w ogóle to jest taka reguła, że te kawałki, które pojawiają się na początku grania na żądanie, to ja sobie taką prywatę trochę robię.
16: No robisz, się, o, właśnie. Dobrze, że się przyznałeś. No,
15: ale po godzinie 12 dokładna analogiczna sytuacja jest o Danii.
16: No to, no tak robię. No co ci powiem, Marcin?
15: Wiem.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: A na wakacje oczywiście Wonderful Life musi pojawić się w wyjątkowej wersji. Serdeczna i gorąca dedykacja. Marzenka dla Ciebie. Pozdrowienia przesyła Robert z Jasła. Oczywiście dedykuje też wyjątkową piosenkę. Pamięta ze swojego weselicha. O, no tak, to ważny hit. I muszę też dopowiedzieć, że jeden z takich szlagierów lat 80., prawda?

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł. Reklama.
0: Granie na żądanie.
2: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
2: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Piękny numer, moi drodzy, i pamiętamy go sprzed wielu lat. Układ taneczny, impreza i oczywiście wielkie formaty, jeśli chodzi o układy taneczne, które pojawiały się podczas oczywiście grania, prezentacji tego przeboju. My oczywiście wracamy do tych hitów i to była serdeczna i gorąca dedykacja dla Marceliny. A serdeczne, a ciepłe, a wyjątkowe pozdrowienia przesłał Bartek. No i oczywiście pozdrawia bardzo gorąco. Teraz też będzie dla Bartka, bo na antenie Trend Radia pojawia się Sławomir w wyjątkowym hicie. Taki pewnie na wakacje, no nie? Bartek. Dedykacja od Sabiny. Prosto z Sanoka, te gorące.

Tak, moi drodzy, to jest chyba taki wyjątkowy hit na wakacje, który oczywiście kojarzy się tylko i wyłącznie ze Sławomirem ostatnim czasy i z Bartkiem jak najbardziej też. Bartków oczywiście bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. No a teraz Black & Jones pojawi się na antenie Trend Radia i serdeczna dedykacja dla Sylwii z Kołaczyc. Pozdrowienia przesyła, no i tutaj pojawia się Przemek. Fajny numer wybrał.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku ma pozostać na swoim miejscu. To dobra wiadomość dla mieszkańców całego regionu, zwłaszcza że w Lesku od 1 lipca otwarto również zakład opiekuńczo-leczniczy. Mówi Duszan Augustyn, prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku.
2: Jednak w całej tej historii pozostaje jedna rzecz, która nie pozwala nam się cieszyć, a jest nią konkurs rozpisany na przejęcie SOR-u przez prywatny podmiot. To znaczy, że dyrektor straci pełną kontrolę nad tym, jak będzie funkcjonował szpitalny oddział ratunkowy na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, który co do zasady optymalizuje zyski i minimalizuje straty. Niepokój budzą przede wszystkim dwa zapisy zaproponowane przez szpital. Pierwszy z nich to jedynie jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy. To znaczy, że jeżeli prywatny przedsiębiorca stwierdzi, że z jakichś przyczyn dalej nie opłaca mu się funkcjonować w Lesku, dyrekcja będzie miała jedynie jeden miesiąc na znalezienie lekarzy i personelu medycznego do obsadzenia całego oddziału. Drugi zapis to bardzo niska odpowiedzialność finansowa podmiotu za niedostarczenie usługi na odpowiednim poziomie, szczególności w kontekście tego, że to szpital bierze ostatecznie odpowiedzialność za rozliczanie z NFZ-u. Dlatego cieszymy się, że SOR zostaje. Jednak warunki, na jakich on będzie dalej funkcjonował, budzą ogromne wątpliwości.
1: Likwidacja jednostki pozbawiłaby region bieszczadzki jedynego szpitalnego oddziału ratunkowego. Doktor Szymon Niemiec został nowym pełniącym obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Stanowisko objął 1 lipca, zastępując Henryka Przybycienia, który odszedł na własny wniosek. Doktor Niemiec, kierujący na co dzień chirurgią ogólną i onkologiczną, będzie zarządzał placówką maksymalnie przez 3 miesiące. W tym czasie zarząd powiatu wyłoni nowego dyrektora w drodze trwającego już konkursu. Zmiana ta gwarantuje pacjentom ciągłość opieki medycznej.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził, mówi Wojciech Dylung, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środkach zgromadzonych na subkontach osób ubezpieczonych. Skutki waloryzacji są już widoczne na profilach ubezpieczonych na naszym portalu e-ZUS.
1: Wszyscy ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone 35 lat, otrzymają w informacji o stanie konta ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Ruszył nabór do gminnego żłobka w Skołyszynie. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mają 2 tygodnie na dopełnienie wszelkich formalności. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca. Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami można pozyskać na 3 sposoby. Osobiście w żłobku lub urzędzie, a także przez internet. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz kryteriów przyjęć można kierować bezpośrednio do placówki. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki powiatu gorlickiego na mammografię. W programie profilaktyki raka piersi bezpłatnie raz na 2 lata mogą zbadać się panie w wieku 45 do 74 lata. Badania są wykonywane w pracowniach stacjonarnych i w mammobusach. W lipcu mammobus zaparkuje w Gorlicach i Bieczu. Mammografię wykonuje się specjalnym aparatem wytwarzającym promieniowanie przy użyciu czułych błon rentgenowskich. W trakcie badania każda z piersi jest umieszczana na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać po 2 obrazy dla każdego sutka. Następnie są one analizowane przez specjalistę, lekarza, radiologa. Mammobus stanie w Gorlicach 29 lipca, natomiast w Bieczu 30 lipca w godzinach od 9 do 17. Mamy cieplejsze dni i tym samym sezon burzowy. Musimy pamiętać, że porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub kalectwem. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku czy spalenie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi urządzeniami do niej podłączonymi. Dlatego burzę najlepiej przeczekać w domu lub innym bezpiecznym miejscu. mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
5: Po pierwsze, pamiętajmy, aby słuchać aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy.
1: Nie należy zatrzymywać się pod drzewami ani słupami wysokiego napięcia.
6: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy. Słuchajcie, Trendy Radia i oczywiście największych hitów, które wam towarzyszą na stadionie 995 i 2FM, a u nas oczywiście takie przeboje będą również w kolejnym paśmie muzycznym. To pasmo muzyczne to oczywiście Trendlista, a w Trendliście jak zwykle 20 w 120 propozycje,
2: tak,
1: wyloty,
2: mega gorących
1: wszystko,
2: hitów,
1: wszystko,
2: także
1: wszystko.
2: Zapraszam, ale tak. Od wylotu musimy rozpocząć.
1: Felix,
2: Believe in, no niestety po raz ostatni, ale no mam nadzieję,
1: że wczoraj grałem specjalnie
2: coś,
1: na żądanie.
2: Wiem, słyszałam, Marcinie, ale za to dwie fajne propozycje. Lord Luxury powraca do nas z naprawdę fajnym hitem na lato, Colorado. No sama nazwa wskazuje na to, że no, będzie się działo w te wakacje. No, tak w zasadzie rozpoczęliśmy tyle co lipiec, a tu jeszcze mamy przed sobą sierpień. Na pewno będzie świetnie pod względem imprez też. Co ty mi
1: tak,
2: tu klikasz?
1: Nie, no zapraszamy, słuchajcie, na imprezę już niebawem, bo 11 lipca pojawi
2: tak
1: się,
2: jest.
1: No właśnie Ania między innymi pojawi
2: tak,
1: się.
2: Tak, zagramy dla was z
1: Al
2: DJ-em
1: Junior.
2: Tak, z
1: tak, tam będzie oczywiście impreza z Trend Radiem. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Tam oczywiście wielkie, słuchajcie, hity również z Trendlisty,
2: no
1: więc
2: pewnie.
1: Bądźcie czujni.
2: Odliczymy sobie 20 najbardziej hot kawałków,
1: tak?
2: Ale nie tych, które są na Trendliście.
1: Tylko
2: w sensie
1: inny.
2: Tak, te, które są na Trendliście się pojawią oczywiście, ale nie będzie to takie notowanie standardowe jak nasza rutyna, czyli takie codzienne, tylko najbardziej hot kawałki, które były numerem jeden.
1: Moi drodzy, ale uwaga, będzie też bonus, bo pojawią się też kawałki ściśle, może trochę takie podremiksowane, ale oczywiście należące do naszego 90 godzin.
2: No
1: to
2: pewnie.
1: Oczywiście za to wszystko będzie odpowiedzialna Ania i ona będzie dla was tam prezentować te przeboje wyjątkowe, tak więc bądźcie czujni, 11 lipca i oczywiście po Gwieździe Wieczoru pojawia się nasza wyjątkowa dyskoteka właśnie w
2: Trendy
1: Brzyskach.
2: Live tu.
1: Gorąco i serdecznie zapraszamy, a wtedy Gwiazda Wieczoru to Łzy, tak więc będziecie mogli w rytmach takich znanych przebojów się tam maksymalnie bawić.
2: Na pewno się odnajdziecie, ale powracając jeszcze do propozycji drugiej, Ania Szlagowska z utworem Ile również powraca do programu. No,
1: tak.
2: Do programu jeszcze nie wiemy, ale w eterze na pewno.
1: Na pewno się pojawi. Słuchajcie, Calvin Harris, piątka.
2: Tak jest i Satisfies the Jazzy na ficie. Na czwartym Roxy White 2115 Chciałam Ciebie Więcej. Na trzecim Alexandra Stan i Fire. Na drugim Kungs Boys Noise Getaway. Dzisiaj w ładnym trzylokatorze awansie, a
1: miejsce
2: na pierwsze Mirgen, Cascade i Natalie Jane.
1: To jest miejsce absolutne pierwsze, nie?
2: No tak, no Marcin, no mnie to nie dziwi, bo naprawdę dziewczyna ma mega
1: ale
2: talent.
1: Ale mnie też to nie
2: i
1: dziwi.
2: Super DJ, także cieszę się, że tych głosów jest aż tyle.
1: Coraz więcej.
2: No pewnie.
1: Jakie dzisiaj propozycje?
2: To nie zostajesz posłuchać?
1: Zostaję,
2: posłucham. Pozostań na propozycję i wyjdź.
1: Dzisiaj może nawet zostanę i będę ci dokazywał, co?
2: To ty lepiej mi nie dokazuj, miły, nie dokazuj. No.
1: Tak. Słuchajcie, zostańcie z nami, jakie macie plany na wakacje. Piszecie do nas bardzo.
2: Piszcie, czekamy
1: obficie
2: na wiadomości.
1: Na przykład Wiolka wybiera się, słuchaj, ze swoim mężem na wypad taki, ale tylko na weekend, bo jeszcze za wcześnie na takie prawdziwe wakacje, na takie prawdziwe dłuższy pobyt gdzieś. No ale to właśnie my w zasadzie to popieramy, bo nie tylko takie dłuższe wakacje. Czasami można sobie robić kilka takich mniejszych
2: no pewnie,
1: szpilek, nie? Na
2: pewnie.
1: Wakacje.
2: Ja też lubię takie szpileczki.
1: Lubisz, nad wodą.
2: Bardzo, uwielbiam.
1: A ja się lubi w ogóle wyciszyć na łódce.
2: Matko, kocham to. No co się tak patrzysz? No,
1: nie,
2: tak.
1: No dobrze, dobrze, bardzo dobrze.
2: Kocham.
1: A coś bierze, czy nic?
2: A, wiesz, to różnie.
1: A, no
2: szczupaki
1: ale
2: biorą, ale no teraz idealna pogoda na ryby.
1: No właśnie, teraz idealna pogoda, bo jest nie za bardzo tak gorąco, nie?
2: No tak, ale poziom wody w rzekach, no taki słaby dość, co
1: właśnie,
2: ci powiem.
1: Właśnie.

A teraz gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiamy Sabinę. Pozdrowienia przesyła Rysiu, który napisał tego SMS-a z Pilsna i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco. Taki wyjątkowy numer. Planuję zapodać na antenie Trend Radia, jak tutaj określił. I bardzo dobrze, z tego powodu bardzo się cieszymy. A numer już teraz brzmi wyjątkowo na naszej antenie. 7148 trendy. To, co macie do przekazania, przekazujcie u nas. Oczywiście wielkie hity. I oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Tak, pozdrowienia dla Władzia P od kolegów. Kiedy ten kawalerski? Bo czas leci, PS. Nie miej węża w kieszeni. Piosenka Weselny pyton Sławomira ma pojawić się na antenie Trend Radia i pewnie, że zagramy. Pozdrowienia dla Władka P. Szykuje kawalerski, bo koledzy czekają. Piosenka Baciary. Mamy też Granica Grajek, Folk Club. Pozdrowienia dla mamy, wujka Krzysztofa i męża Edgara. Kolejne pozdrowienia. Proszę o piosenkę Magic Band, Leci gołą bleci. To tutaj ktoś też nie podpisał się pod tym SMS-em. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam wszystkich, którzy planują znakomite wakacje, a pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Marysi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
1: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
4: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają. Za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus. Na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
1: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która dziś wygrała z Australijką Mają Joint 3-6, 6-2 i 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie jutro zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Rekordowy transfer w Premier League, grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów, Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczy awans do 1/8 finału. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
6: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
5: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą.
0: Reklama.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.
13: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
0: A teraz kolejna godzina hitów.
14: Trendy radio na wakacjach.

powiedz czemu. Powiedz czemu, no właśnie, to pytanie retoryczne. Pisze na przykład Monika, nie wiem dlaczego, dla Piotrusia, którego gorąco i serdecznie pozdrawia, ale takie tutaj informacje też pojawiają się na naszej antenie. Sarah Connor, już teraz na antenie Trendy Radia, let's get back to bad boy. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny, pozdrowienia przesyła Łukasz. No i tutaj była taka trochę niejasność, czy Jennifer Lopez, czy Sarah Connor, jednak wygrała ta pierwsza. I pojawi się teraz w graniu na żądanie. 11 minut po godzinie 18, a u nas same wyjątkowe, gorące i serdeczne przeboje. Później też Daria Negra, Dede Negra, czyli czy zatańczysz? No właśnie, podczas wakacji to chyba częste, że tańczymy. Na przykład w altankach. Edyta, to do ciebie tutaj oczko puszczam. Pozdrawiam gorąco.

0: West Coast for life.
1: To jest numer, moi drodzy, który bardzo często pojawia się na naszej antenie. No i oczywiście my za sprawą SMS-ów, pozdrowień i dedykacji takie hiciory prezentujemy specjalnie dla was. No właśnie, kolejny numer i z podobnego okresu się pojawia teraz. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Oli z Gorlic. Gorące i serdeczne z Łużnej pozdrowienia przesyła Mirek. No i oczywiście dedykuję taką wyjątkową piosenkę. Podobno tańczyliście wiele lat temu do tego przeboju. No to teraz możecie powtórzyć.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

Doktor Alba na antenie Trend Radia, u nas kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiamy Izę z Izdebek. O, z Izdebek Izę, dokładnie tak jest napisane. Pozdrowienia przesyła Tulipanek. I bardzo proszę o zagranie tego przeboju, który właśnie słyszycie na antenie Trend Radia. Mamy też dla Violi Sławomir Weselny Pyton. To już drugi, słuchajcie, SMS, który właśnie ma pojawić się ten hit. Bo pierwszy to pozdrowienia dla Władzia P. Od kolegów te miłe słowa. 7148 trendy. To co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. U nas na antenie Trendy Radio oczywiście wielgaśne hity, wakacyjne, słoneczne. A jeszcze pozdrawiamy Wandę, która no, sobie tak urządza altankę. Ma nadzieję, że będzie przepięknie. I to już niebawem, bo w sobotę będzie inauguracja otwarcia. Czyli no właśnie, Patryk będzie miał urodziny właśnie w tej altance, która świeżutko powstała i pachnie świeżym drewnem, tak tutaj napisała. Oj, to chyba się też pisze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miejscowości Wesołów w gminie Zatliczyn doszło do śmiertelnego wypadku nad wodą. Podjęta w środowe popołudnie 1 lipca akcja ratunkowa niestety zakończyła się niepowodzeniem. Mimo przetransportowania poszkodowanego seniora do szpitala w Brzesku, lekarze stwierdzili jego zgon. Z ustaleń służb ratunkowych wynika, że 75-letni mieszkaniec regionu spędzał czas na spacerze z synem, gdy nagle wszedł do koryta rzeki i zniknął pod jego powierzchnią, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 17. Dotyczyło 75-letniego mężczyzny, który zniknął pod taflą wody na rzece Dunajec. Na miejsce skierowano strażaków wyposażonych m.in. w sprzęt pływający oraz kłada. Poszkodowany został odnaleziony, wydobyty na brzeg, gdzie podjęto wraz z ratownikami medycznymi resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie poszkodowany został zabrany do szpitala. Na miejscu pracowało 15 strażaków, w tym nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Tarnów.
1: Dokładne przyczyny oraz okoliczności tej tragedii są obecnie przedmiotem oficjalnego śledztwa prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie. Podpisano umowę na realizację kolejnego etapu modernizacji Domu Ludowego w Dobieszynie. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach obecnego etapu obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie hydroizolacji i docieplenia fundamentów, budowę schodów oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, roboty wykończeniowe, modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania. Wartość podpisanej umowy wynosi 930 tysięcy złotych. Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza na wydarzenie muzyczne skierowane do całych rodzin w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu. Odbędzie się koncert Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na scenie zabrzmią największe przeboje, które od lat bawią i wzruszają kolejne pokolenia. Publiczność usłyszy m.in. takie utwory jak Witajcie w naszej bajce, Meluzyna, Hakuna Matata, Na raz, na dwa, Dłonie czy Dinozaur Pimpuś. Poza muzycznymi atrakcjami przygotowano również dodatkowe niespodzianki dla najmłodszych uczestników. Koncert realizowany jest w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
4: Przypominam, że w najbliższą niedzielę będzie odpust na Górze Liwocz. Droga krzyżowa o godzinie 15, a później uroczysta suma o godzinie 16. Serdecznie zapraszam, abyśmy mogli zaskarbić dar dla świata i dla ojczyzny naszej. Zostańcie z Bogiem.
1: Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Przed nami kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 4 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Mówi Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie.
5: Chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na taneczne lato w gminie Nowy Żmigród, czyli tak zwane potańcówki. Rozpoczynamy już za parę dni, 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężynach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Organizatorami tych fantastycznych spotkań tanecznych są gmina Nowy Żmigród, Gminny Ośrodek Kultury, współorganizatorami są sołectwa z gminy Nowy Żmigród, partnerami również koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy wszystkich koło domów ludowych w danych miejscowościach, bawimy się od godziny 19 do 23.
1: Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
0: Reklama.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.

Dla Lenki z Skrzyni gorąca i serdeczna dedykacja, pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Przemka. No i oczywiście prośba o zagranie Excited, mam cię na oku. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiamy Ewę z Osobnicy. Bardzo proszę o So Strong Out, a C-Block albo Bailando. Jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja dla Urszuli, która dzisiaj obchodzi swoje 29. urodziny. Pozdrowienia przesyła, no właśnie, rodzina z bratkówki. No i oczywiście prośba o też jakąś fajną, słoneczną piosenkę. Fajnych, słonecznych piosenek? Żądacie? No to dobra, coś na pewno znajdziemy. Choć ten numer, który właśnie teraz w podkładzie DJ Otzi, to specjalista od różnego rodzaju remiksów i od znanych przebojów. Nie powiem. A już teraz na antenie Trend Radia. No cóż, pani, która oj pasuje do wakacji naprawdę mega. Excited na antenie Trend Radia. Pozdrawiamy gorąco i wszystkich tych, którzy na tych wakacjach mają kogoś na oku.

0: In Your Life na antenie Trend Radio, oczywiście grupa La Bouche. Tak zagraliśmy na 101.995 i 2 FM. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Marty z miejsca Piastowego. Pozdrawiamy Martuś bardzo gorąco i serdecznie, a już teraz specjalnie dla mamy, tak, Władzi, gorąca i serdeczna dedykacja od Roberta z Korczyny, Mariusz Kalaga.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących,

Tak, moi drodzy, to jest wyjątkowy numer, który pojawi się teraz na antenie Trendy Radia, ale oprócz tych pozdrowień, które już zadedykowaliśmy, to jeszcze mamy gorącą dedykację dla, no właśnie, taty Irka, który też tutaj dedykacja dla niego i prośba o zagranie tego przeboju, czyli Mariusza Kalagi. Natomiast już teraz Skytech i jego jeden z największych hitów, jak się okazuje. Pan jest pasterzem moim. Gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich. A za chwilę informacje kraj, świat, również informacje sportowe i prognoza pogody. Na pewno będą bardziej przyjazne temperatury. Zdecydowanie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
2: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
1: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
3: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
1: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
4: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
1: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
5: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
1: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny, a nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią. Jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
7: Są problemy z parą uwiadomienia.
6: A o 5 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą i Alą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9 co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat, bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
8: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 13 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. No i chyba trochę się cieszymy z tych chłodniejszych temperatur. Jutro już cieplusio, 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że może powiać nawet do 50 km na godzinę. Sobota już znacznie chłodniejsza, 19 na plusie w nocy, a zimno, bo tylko 10.
9: Ogłoszenie społeczne.
8: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanule, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
19: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
20: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
19: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
20: 795 216
19: 523. Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
21: Reklama.
18: A teraz kolejna godzina hitów.
19: Trendy radio na wakacjach.

serdeczna i gorąca dedykacja. Sabinka dla ciebie. Pozdrowienia przesyła, no właśnie, Andrzej. No i oczywiście zamówił twoją ulubioną piosenkę od grupy Baciary. Prosto z Dukli te gorące i serdeczne pozdrowienia i oczywiście żyje się raz. Tak zagraliśmy teraz na 101.9952 FM. Granie wyjątkowych hitów tylko dla was. To program Granie na żądanie. Pamiętajcie, przez okres wakacyjny od 17 do 19.20, później Trendylista, a później oczywiście upalne granie na nocnej zmianie. Tak więc zostańcie z nami, bo Trendy Radio wam towarzyszy. No i oczywiście fajną muzę cały czas prezentujemy, a w tym wyjątkowo programie na żądanie.

0: Kocie. Kocham, gdybym potrafił tak zaśpiewać, to pewnie lepiej by mi wyszło. Mamy kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia dla Mirka od Gosi i Sylwka. Wracaj do zdrowia. Wszyscy na ciebie czekają. Pozdrowienia dla wujka Mirka od najstarszej bratanicy. Mamy też pozdrowienia dla Mirka. Szybkiego powrotu do zdrowia życzy brat Marek. Oj, Mirek, wszyscy, słuchajcie, ciebie gorąco i serdecznie ściskają, pozdrawiają, więc jak najszybciej wracaj i oczywiście musisz jakąś pewnie też z nimi taką posiadówę trochę przygotować, prawda? Trzeba mieć w zamyśle. 21 minut po godzinie 19, za chwilę trendy lista. Mirka pozdrawiamy i oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia życzymy również od Trendy Radia. No i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wysyłali dzisiaj SMS-y, pozdrawiali i dedykowali, ale przede wszystkim też zamawiali gorące i serdeczne pozdrowienia. To wyjątkowe hity. Wracamy z pozdrowieniami jutro po 12. Bądźcie czujni i gotowi.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
2: Trendy lista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
3: Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam na kolejne świetne notowanie programu Trendy lista. No już czwartulo, także cieszymy się chyba z tego powodu jeszcze bardziej. Co tam będziecie porabiać przez weekend? Możecie pisać, może macie jakieś pomysły, to chętnie się zainspiruję. No i nie tylko ja, ale również pozostali słuchacze. Wylot Norma Jean Martin and Kwan. No, niestety żegnamy się, ale mam za to dwa świetne imprezowe hiciory na lato. No, zobaczymy, co wybierzecie.
4: Wyloty.
5: W dół.

0: Marzin Martin Enkła przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza. Ave, Meet Me in the Dark. Oj, gdy po raz pierwszy usłyszałam ten hicior, no muszę wam się szczerze przyznać, nóżka mi sama chodziła, no i sobie tak kminie. No ten utwór musi znaleźć się w programie. Wrzuciłam i mam nadzieję, że wam się spodoba. No to lecimy, nie ma chyba co się zbytnio rozgadywać.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Propozycja druga nadesłana od naszej słuchaczki Katarzyny z Kołaczyc. Kasiu, pozdrawiam cię bardzo gorąco i dziękuję oczywiście za tak cudowny kawałek Cerpe 24K Golden i Fast Friends. Musicie sami usłyszeć, co to za imprezowa nuta. No ja uwielbiam takie kawałki i cieszę się, że im cieplej, tym więcej. No, tak, lato w pełni. Play!
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące realizację przełomowego projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie o wartości blisko 77 milionów zakłada kompleksową modernizację energetyczną 38 budynków Straży Pożarnej na terenie całego województwa, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące metrów kwadratowych zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja, będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
1: Realizacja przedsięwzięcia pozwoli znacząco ograniczyć zużycie energii z ponad 10,6 tysiąca megawattogodzin do około 4,4 tysiąca megawattogodzin rocznie oraz zmniejszyć energię gazów cieplarnianych o ponad 1,5 tysiąca ton rocznie.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W Nadleśnictwie Bircza odbyła się narada projektu planu, jeden z kluczowych etapów opracowywania nowego planu urządzania lasu. Dokument wyznaczy kierunki gospodarki leśnej na najbliższe 10 lat dla jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów polskich Karpat. Nadleśnictwo Bircza to jedno z największych powierzchniowo nadleśnictw w Polsce, które zarządza blisko 300 km kwadratowymi gruntów. Największym bogactwem tego regionu są lasy. O wyjątkowości tego miejsca decydują także niezwykła różnorodność przyrodnicza oraz walory krajobrazowe. Najnowsza inwentaryzacja terenowa w Nadleśnictwie Bircza potwierdza, że w ciągu ostatnich 10 lat stan lasów wyraźnie się poprawił. W tworzenie dokumentów planistycznych dla tego terenu zaangażowani są również naukowcy, którzy równolegle do opracowywanego planu urządzania lasu prowadzą audyt przyrodniczo-planistyczny dotyczący ustawienia na tym obszarze odpowiednich form ochrony przyrody. Po uzyskaniu wymaganych opinii oraz zakończeniu konsultacji społecznych plan urządzania lasu zostanie zatwierdzony przez ministra klimatu i środowiska. Ruszył portal e-licytacje KAS. Portal umożliwi udział w licytacjach online i zakup zajętych przez KAS ruchomości, papierów wartościowych oraz nieruchomości, przeglądanie obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych, wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości. 21 lipca na portalu pojawią się pierwsze elektroniczne licytacje. 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji Kup Teraz. Za pośrednictwem portalu e-licytacje KAS będzie można kupić wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji, np. biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu będą również sprzedawane domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe. Od 3 do 5 lipca w Ekomuzeum na Wypale w Radoszycach będzie się odbywać Święto Dymu. To wyjątkowy czas, w którym oddajemy hołd smolarzom, węglarzom, ludziom lasu i wszystkim, którzy przez lata tworzyli historię Bieszczadów. Jak co roku w piątek odpalony zostanie tradycyjny mielesz, który będzie palił się przez kilka dni. Nad jego prawidłowym wypałem czuwać będą niezastąpieni mistrzowie Marcin Sikora oraz Paweł Łabaj. Przez całe 3 dni odbywać się będą wycieczki z przewodnikiem. Będą także pokazy dawnych rzemiosł, stoiska, wystawy, lokalne produkty oraz prelekcje.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20 Lord Luxury i Colorado jako nowość. 19 Becky Hill Hands on Me z Piętnachy. A na 18 Bryska Kubańczyk Gęsty Dym. Cały ty i cała ja.
2: No niestety dzisiaj w formie dwulokatowego spadku tych głosów jest coraz mniej.
3: 20.

Moi milusińscy, a jeżeli chcecie, by to właśnie wasz utwór znalazł się w programie, pamiętajcie o tym, że możecie podesłać do nas te super hity na naszego fanpage'a na Facebooku w wiadomości prywatnej lub też na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. A my już na 17, Blair Moore i Sorry z 14, no niestety też coraz niżej, na 16 Robin Schulz, Better Times. Za to Robin ma się dobrze, bo dzisiaj w czterolokatowym awansie i 15 również, December 10, Infinity, 1, 2, 3. Oj, jest to naprawdę świetny boys band. No i wydawać by się mogło, że boys bandy już no nie będą miały racji bytu w 2026, a tu proszę, panowie sobie świetnie radzą. 17.

Zuzo, ale widzę jeszcze pozdrowienia od ciebie. No i nie może mi umknąć, no nie może jeszcze z tak cudownym kawałkiem jak Waves of Blue. Zagramy pewnie, że tak. I gorąca dedykacja dla Krystiana z okazji 35. urodzin. Krystian, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, radości i czego sobie tylko życzysz od całej redakcji Trendy Radia. Następnie Gromi, Say My Name, dzisiaj Lokatek u górze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
1: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury na szczęście już spadły i większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
3: Obecnie na 180 pociągów w ruchu 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
1: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach. Przez najbliższe dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
1: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 13 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota słoneczna, 19 stopni, w nocy tylko 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklam.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Damianie, to w takim razie tego Ci też życzę. No oby się udało. Damian planuje zakupić w tym roku rowerek wodny. Jest to jego marzenie i ucieknie w Bieszczady. Oby. Trzymam kciuka, syno. Wydaje mi się, że to są właśnie tak piękne chwile jeszcze z naturą, przy naturze, że no trzeba korzystać z tego życia, nie? Na 100%. Trzymam kciukasy, że się uda, no i chciałoby się powiedzieć, nie? Rzucam wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady. No ale zbliża się weekend, pamiętajcie, że oczywiście możecie. Czasem nawet nie trzeba planować, tylko na pełnym spontanie. Trzynacha, gdzie my jesteśmy? Tak, tu, Shimza Fire Fire. Dzisiaj z 18 na 12 MK Zone z 7 Nachy, a na 11 Rudimental Love You More. Pnie się oczko wyżej.
2: 13.

0: Dziennikarza sportowego Dziubasy. No właśnie, miłośnicy sportu kochają nie tylko samą grę, ale i wszelkie newsy, nowinki, statystyki poświęcone ulubionej dyscyplinie. Mają do nich dostęp w dużej mierze właśnie dzięki dziennikarzom sportowym, którym oczywiście również pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Na naszej antenie też oczywiście możecie usłyszeć informacje sportowe. Także Dziubasy, jeżeli mam tu sportowych krejzoli, pozdrawiam Was również bardzo gorąco. Możecie się do nas odezwać. 10 Maciej Skiba i Wołam z 12. 9 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z 5. A na 8 Armin van Buuren, Like a Child, tym razem ze 6.
1: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Ustrzyk zatrzymali 58-latka, który przywłaszczył plecak pozostawiony w jednej z restauracji na terenie miasta. Wewnątrz znajdował się laptop, portfel oraz karta bankomatowa. Mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego usłyszał zarzut, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
2: W minionym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że doszło do przywłaszczenia plecaka. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że przez nieuwagę na stoliku w jednej z restauracji w Ustrzykach Dolnych zostawił plecak. Wewnątrz znajdował się portfel, karta bankomatowa oraz laptop. Mężczyzna wyszedł z lokalu, a kiedy zorientował się, że nie ma go przy sobie, wrócił na miejsce, ale już nie było. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy pracowali nad tą sprawą, wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. To 58-letni mieszkaniec Ustrzyk Dolnych. Podczas dalszych czynności w domku letniskowym należącym do mężczyzny kryminalni znaleźli część skradzionego mienia.
1: Na działce znajdowały się również inne przedmioty, m.in. piły spalinowe, elektronarzędzia, nawet granat bojowy. Na szczęście po sprawdzeniu przez grupę minersko-pirotechniczną nie stwierdzono w nim materiałów wybuchowych. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu na podstawie zebranych dowodów usłyszał zarzut przywłaszczenia. Wakacje to czas, kiedy często decydujemy się rozpalić ognisko. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ognisko może być rozpalone w miejscu uniemożliwiającym zapalenie się materiałów palnych w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej, w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. O szczegółach mówi brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
3: Nie powinniśmy, jeżeli jesteśmy w takiej otwartej przestrzeni, palić ognisk w pobliżu lasu. No, mówimy, ta odległość taka obecnie to jest około 100 metrów od lasu i też w odpowiedni sposób zabezpieczony. Czyli powinno być to wykopany dół, powinno być znajdować się tam w pobliżu, jeżeli będziemy to ognisko palić, woda do ugaszenia, albo nawet gaśnica, jeżeli taką mamy gdzieś, gdy przyjechaliśmy na miejsce, powinno być to zabezpieczone, no i nigdy też nie oddalamy się od takiego ogniska, że nie wiem, w tym momencie pali się ognisko, a my sobie gdzieś tam idziemy, szukamy drzewa, no bo też ten pożar może bardzo szybko się właśnie po suchej trawie rozprzestrzenić i zagrażać właśnie przestrzeni lesistej. Także to są takie, myślę, że ważne elementy i też pamiętamy o tym, że jeżeli podróżujemy nawet tym samochodem, to też nie wrzucajmy do pałków, ta sucha trawa może spowodować to, że niestety ten pożar może się rozprzestrzenić. Czasami możemy nie wiedzieć, że spowodowaliśmy właśnie pożar w takim miejscu.
1: Po zakończonym wydarzeniu palenisko należy zasypać dużą ilością piachu lub ziemi. W najbliższy piątek od godziny 16 na Dębickim Rynku udostępniona zostanie specjalna strefa chill przygotowana z myślą o mieszkańcach oraz osobach odwiedzających centrum miasta. Przestrzeń ta ma służyć wypoczynkowi i integracji. Strefa chill pozostanie dostępna dla mieszkańców w stałym harmonogramie od czwartku do niedzieli w godzinach od 16 do 22. Celem jest stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku w centrum miasta oraz zachęcenie do spędzania czasu w przestrzeni publicznej. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła trzy samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy, zaplanowany na 11 lipca, będzie zwieńczeniem trzyczęściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 km. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z trzech części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Dzięki temu Trójbieg Dębicki stanowi nie tylko serię zawodów sportowych, ale także symbol współpracy samorządów na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Moi drodzy, a ja wam również przypominam o tym, że no należy odpowiednio się nawadniać. Coraz więcej słyszy się o tych letnich omdleniach, szczególnie w upalne dni. Wodę należy pić regularnie, zamiast pić duszkiem, gdy nagle poczujemy pragnienie. No należy te płyny spożywać jednak przez cały dzień. Latem zapotrzebowanie wzrasta nawet do 4 litrów wody dziennie. Także proszę, dbajcie o siebie. No w miarę możliwości unikajcie słońca, a jak już pracujecie, no przykładowo na zewnątrz, chrońcie głowę, swoje ciało, schładzajcie się. No i przede wszystkim kremy z filtrem. To też jest must have letni. Ja wiem, że jest świetnie na zewnątrz, ale musimy też przede wszystkim pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Siódema, Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej dzisiaj, no niestety w formie trzylokatowego spadku. Na szóstym męskie granie orkiestra, nareszcie z dziesiątki, a na piątym Inna Matoma, Dream Out Loud, tym razem z ósemy.
3: Siedem.
1: W dół.

7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie głosować. Na czwartym James Hype i Serotonin, ze siódemy na trzecim Kung Skierway ze dwójeczki, a na drugim Aleksandra Stan i Fire ze trzeciego. Zostańcie, bo zbliża się podsumowanie i nasz zwycięski hit. 4

0: dotarliśmy. Wylot Norma Jean Martin and Qua. Propozycje Ave, Meet Me in the Dark, CRP Fast Friends. Na 20 Lord Luxury Colorado, 19 Becky Hill Hands on Me, 18 Bryska Gęsty Dym, 17 Blair Moore i Sorry, 16 Robin Schulz Better Times, 15 December 10 Infinity, 14 Grommy Say My Name, 13 Shimza Fire Fire, 12 MK Zone, 11 Rudimental Love You More, 10 Maciej Skiba Wołam, 9 Calvin Harris Satisfy, 8 Armin Van Buren Like a Child, 7 Roxy Chciałam Ciebie Więcej, 6 Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 5 Inna Dream Out Loud, 4 James Hype Serotonin, na 3 Kungs Getaway, 2 Alexandra Stan i Fire i zwycięża ponownie bez żadnych zmian Cascade Natalie Jane i Mir Again. Musicie usłyszeć, jak ta dziewczyna śpiewa na żywo, coś niesamowitego. No, nie dziwi mnie to, że tyle głosów jest. Także dziubasy zapraszam, lecimy, zwycięski hit już teraz.
1: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Porywisty wiatr nad morzem, są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać w Czasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Helską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego szpitala południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
1: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
3: No further cases have been reported.
4: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
1: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika Pilchowickiego na Śląsku. To plan na najbliższe dni, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną w Pilchowicach. Bobrem spływają wymywane zanieczyszczenia z dna zbiornika. Woda jest tam spuszczona ze względu na remont zapory. Jak mówią lokalni mieszkańcy, zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna i zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna. Sanepid z kolei zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Nowe drzewa dadzą trochę cienia na krakowskim rynku. Będą się mogli pod nimi schować turyści i mieszkańcy. Miasto zapowiada posadzenie nowych drzew na rynku głównym. To zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. O tym, kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
5: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej Kwiaciary. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
1: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych.

0: Halo, halo, jesteście? No mam nadzieję, że tak. 13 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota już znacznie chłodniejsza, bo 19 stopni, w nocy spadnie do 11. Do usłyszenia, ja życzę udanego wieczoru, no i dziubasy. Jutro już piątulo, buziole, heja!
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza wszystkich pielgrzymów oraz gości na uroczystości odpustowe, które odbędą się w niedzielę 5 lipca. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a bezpośrednio po nim o godzinie 16 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Zachęcamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie oraz do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie i pięknym otoczeniu sanktuarium. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Radio, twoja fala.
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kilka dni ulgi, a potem wrócą upały, ostrzegają synoptycy. Jest zarzut znieważenia prezydenta za porównanie do Szreka. Na tenisowym Wimbledonie zostają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kamil Majchrzak zakończył na drugiej rundzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówi profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
1: W ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce, 40,5 stopnia. Minister pracy liczy na to, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Zapowiadane były od dawna. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
3: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
3: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
5: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
3: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
1: Prokuratura w Radomsku postawiła radnemu zarzut znieważenia głowy państwa za to, że w jednym z memów nawiązał do Szreka. Chodzi o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję zdjęcia księżniczki, na którym pojawiła się twarz małżonki prezydenta Marty Nawrockiej. Ściganie tego przez prokuraturę krytykuje ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Dominika Bychawska.
6: Ta szala przechyla się nie na rzecz właśnie ochrony wolności słowa, a jej ograniczania i później dochodzi do takich karykatur w tego typu sprawa, że ja rozumiem, że są sprawy, które uzasadniają ingerencję w swobodę wypowiedzi, jak jest, nie wiem, bezpieczeństwo państwa, ochrona rzeczywista czyjejś reputacji, ale nie w momencie, żeby tą debatę jakoś na nią odpowiedzieć i właśnie próbujemy iść do sądu.
1: Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło komentarza w tej sprawie. Para Rosjan, którzy wczoraj wspięli się na Empire State Building w Nowym Jorku, stanęła przed sądem. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Rosjanie rozwiesili na wieżowcu transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach schodząc z iglicy zatrzymali się na jednej z platform i się zaręczyli. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majchrzak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W trzeciej rundzie Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Ealą, a Hubert Hurkacz, bo też awansował do trzeciej rundy, zagra jutro z Amerykaninem Tomym Polem.

Ostrzeżenie dla wypoczywających nad morzem. Na całym wybrzeżu będzie bardzo mocno wiać. Jutro porywy nawet do 90 km na godzinę. A temperatura też nie będzie najwyższa. Na wybrzeżu około 20 stopni. Najcieplej jutro w centrum Polski do 23.